0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się

0: Złote przeboje Harley, Jemu, Harley przy tych cenach paliwa zostaje dzisiaj w garażu, a my ruszamy spacerkiem w czwartek i witamy gorąco poranny program. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim,
1: dzień dobry.
0: Tomek Turkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już punktualnie szósta.
2: No i ta szósta nadeszła per pedes, czyli powoli nogami, proszę państwa. A skoro mamy godzinę szóstą, 3 września w czwartek, to jak zawsze o tej porze wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
3: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
4: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Szef policji z Jeleniej Góry, który awanturował się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL-u. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
5: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
3: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty: faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
7: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, ale na pewno już niedługo aut zacznie przybywać, zwłaszcza na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim na Przemysłowej, Partyzantów czy w okolicach Głowackiego i Pińczkowskiej. Tłoczno może być też na

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Pochmurny poranek czeka nas dzisiaj w Jędrzejowie i do tego mogą się przydać nam parasole, bo koło 8 będzie mogło popadać. Nie bardzo, no ale jednak. Trochę więcej słońca będzie mogło być przed południem, ale później znowu wrócą chmury. Za to ma być całkiem ciepło, maksymalnie na termometrach zobaczymy 23 stopnie. Poranek będzie jednak bardziej z tych rześkich, teraz zobaczymy na termometrach 15 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6:00 każdy z nas będzie mógł zostać milionerem i to tak definitywnie.
3: Definitywnie, tak. Po 6:00 też każdy będzie mógł się poczuć jak prowadzący poranny program radiowy, czyli definitywnie obudzony. Mm-hmm. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek, 4 minuty po godzinie 6:00. Numer uno, czyli numer w stylu Italo Disco. Na początek kłaniamy się, witamy, gramy.

0: Jakże przyjemne, poranne I'll Be Your Baby Tonight. Robert Palmer nam śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, w czwartek 3 września o tej nieludzkiej, wczesnej porze 6:10. Zaglądamy do kalendarza.
1: 27 lat temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Milionerzy. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wieżowców.
2: No to z tej okazji chcieliśmy pozdrowić najsympatyczniejszego z wieżowców, czyli Marcina Prokopa.
3: Tak, a czy państwo, słuchacze kochani, już na równych nogach o tej porze spoglądają z góry na przykład na stół zastawiony parówkami, 22, 4 czwórki i 3, zaraz dzwońcie, nawet jeśli na nas z góry patrzycie. Apel poranny przed nami i czekamy na wasze uśmiechnięte, a nawet zaspane poranne głosy. Jest 11 minut po godzinie 6:00, gramy Urszulę.

0: na Britney Spears, to można powiedzieć tak, Britney w młodości, to takie USA, jakie znaliśmy w młodości, obecna Britney to taka Ameryka, którą znamy obecnie. Ups, I did it again, w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Fantastycznie, a ja generalnie co rano mam, znaczy jak się budzę, to mam tak jak Britney, tak jak ona w tej piosence śpiewała, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ale radzimy jednak skorzystać z innych rytmów, innych kawałków i wykorzystać okazję i zrobić tak, jak Agnieszka Chylińska w piosence Znalazłam. Jak tylko łazienka będzie wolna, to teraz, teraz, teraz pędzimy. A ONA posłuchamy już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje. Come, come, come, come.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.

0: tylko zapach kawy o tej porze unosi się w powietrzu, ale też zapach miłości, Love is in the air. Tak was budzimy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6.29 na zegarach. Nie wiadomo kiedy i mamy już czwartek, tak to szybko leci. Sprawdźmy, czy oprócz nas ktoś już na nogach o tej porze. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzisiaj jest czwartek, nie sobota. Zaspałem.
2: To dopiero początek kłopotów, bo pozaspałem następuje jeszcze spóźniłem się, ponieważ, no i tu trzymamy kciuki. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje leci Modern Talking. Jest dokładnie w pół do siódmej.

0: Tak się zaczyna właśnie dzień. Prawy do lewego, lewy do prawego. Jak się przesuwa tak papcia jeden do drugiego, to w końcu goś do kuchni, a nawet do łazienki dotrzemy, kochani. A później to już będzie tylko lepiej, gdyż robimy głośniej radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchamy najlepszych złotych przebojów, a oczyska otwierają się coraz szerzej same. Dzień dobry za 24 siódma.
1: Dzień dobry, za chwilę Annie Lennox i jej przebój o bieganiu po potłuczonym szkle. Tak się właśnie czujemy o poranku, a wcześniej podpowiemy wam, jak ominąć korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Coraz więcej aut widać już na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim na Małogolskiej, Kieleckiej czy w okolicach Klasztornej 11 listopada i Rejmonta. Tłoczno będzie też już na Szybkowskiego, a także w okolicach Partyzantów, Głowackiego i Pińczkowskiej. Aut na pewno będzie też trochę więcej. Dłużej może Wam też zająć przejazd Jana Pawła II.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Zastanawiamy się od samego rana, kiedy ostatni raz człowiek robił coś po raz pierwszy w życiu, bo umówmy się, im jesteśmy starsi, tym tych pierwszych razów jest coraz mniej, prawda?
2: To prawda.
1: Ja na przykład ostatnio byłem pierwszy raz w życiu na żużlu i od razu to był finał klubowych Mistrzostw Świata. Prawie się pobili, działo się, było fajnie.
2: A ja w te wakacje po raz pierwszy dałam się namówić na jazdę na morzu na bananie.
1: Brawo.
2: Po raz pierwszy i ostatni.
1: A, okay.
2: Dziękuję, oj. Już nie skorzystam.
3: Ja też ostatnio po raz pierwszy byłem na koncercie z Kolima i po raz ostatni.
4: Też po raz ostatni.
5: Ja ostatnio, słuchajcie, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak mi powieki strasznie opadają, bo zrobiłem okulary do czytania porządne. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy? Pochwalcie się telefonicznie albo mailowo 224430 i poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najbardziej interesujący, intrygujący głos. Obiecujemy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Może takiej jeszcze nie piliście. Będzie pierwszy raz. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: dobrze kołysze, dobrze był ja ten przebój. Szona Pola w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty niecałe będzie godzina 7 i my teraz o poranku zaglądamy na chwilę do studia wiadomości.
1: Zakopianka pobiła w te wakacje rekord. Przez tunel przejechały miliony samochodów. Ile dokładnie, o tym już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
0: Reklama.
4: Mamy godzinę 7:00, w kalendarzu jest 3 dzień września i to jest czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Kolejni polscy strażacy wrócili z misji w Hiszpanii. Rekordowa liczba aut przejechała w wakacje tunelem na Zakopiance. Są zarzuty i wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec kierowcy ciężarówki podejrzewanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa. 32-letni kierowca wjechał w grupę pracowników drogowych. 4 mężczyzn zginęło, a 4 kolejnych zostało ciężko rannych. Kierowca został przesłuchany. Jak mówi prokurator Tomasz Ozimek, za nieumyślne sprowadzenie katastrofy grozi do 8 lat więzienia.
6: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
5: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. Remont nawierzchni prowadziła firma zewnętrzna. Kolejni strażacy wrócili z Hiszpanii opanowanej pożarami. Było to cenne doświadczenie, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie.
7: Zaskakującym było dla nas to, jak sprawnie zorganizowany jest system strażaków hiszpańskich, który opiera się na autonomiczności regionów. W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami 2 śmigłowce gaśnicze i 2 samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
5: Polscy strażacy gasili pożary w ramach unijnej akcji. Ogień objął tereny w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Za miesiąc kolejna odsłona akcji, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
5: Turyści dostają 300 zł ulgi. By z niej skorzystać, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu. Wakacyjny rekord w tunelu na Zakopiance. W lipcu i sierpniu przejechało tam prawie 2 300 000 aut. To prawie 8% więcej niż rok temu. Dzienny rekord padł 9 sierpnia, kiedy trasę pokonało w ciągu doby niemal 55 000 pojazdów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7-5, 7. Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7, 3-6. A Majszak z Valentinem Vacherotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Piłkarki Czarnych Sosnowiec nie zagrają w Lidze Mistrzów. Wczoraj po raz drugi przegrały z ekipą z Leuven, tym razem w Belgii.

0: 1 do 2.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Powoli zaczynają się już poranne godziny szczytu i na pewno trochę więcej czasu zajmie nam przejechanie Szybkowskiego i przy Rejmonta też tworzą się zatory. Podobnie sytuacja wygląda przy Kieleckiej, Pińczkowskiej, a także 11 listopada. Tłoczno jest też na Kieńskiego i Krzywej, utknąć można też na chwilę przy Małogoskiej. Więcej aut będzie też na pewno na Partyzantów.
1: Pogoda w Świętokrzyskiem.
2: Dużo chmur mamy na niebie od samego rana, w Jędrzejowie koło 8 możliwe będą też niewielkie opady deszczu, więc może parasol jeszcze się przyda. Później koło 12 ma wyjść trochę słońca, po południu znowu wrócą chmury, ale już bez opadów. Na termometrach mamy 15 stopni, maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 23 i wiatr będzie umiarkowany do końca dnia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
3: Dzień dobry! Po 7 zajrzymy sobie do wnętrza jakże bogatego o tej porze i sprawdzimy, jak się mają nasze wewnętrzne organy.
4: Po 7 też okaże się, że nie tylko listonosz puka dwa razy. Jesteście ciekawi, kto jeszcze? No to zacznijcie dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Zwłaszcza, że gramy na początek nowej godziny. Bon Jovi, 4 po 7.

0: Góra Niewidka. To już nie jest bajka. Legendarni amerykańscy naukowcy, słuchajcie, znowu wymyślili coś niesamowitego i musimy wam o tym opowiedzieć.
1: Przy pomocy znanego barwnika spożywczego, który zapobiega rozpraszaniu światła, sprawili, że skóra stała się przezroczysta. No i widać wszystko, co jest pod nią i to może pomóc w diagnostyce różnych schorzeń.
2: Tak, ale uprzedzamy, nie próbujcie sami robić tego w domu, bo jeszcze zobaczycie, jak po wakacjach wygląda nasza wątroba. A teraz będzie używka zdrowa jak żadna inna. Na skołatane serce nic nie działa tak doskonale jak złote przyboje. Moloko, Sing It Back, jest 12 po 7.

0: Co się wydarzyło w Bangkoku, zostaje w Bangkoku, a co się wydarzyło w Mielnie, zostaje w Mielnie. Jest też polska wersja tego powiedzenia. Murray Head zagrał w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: My trzymamy kciuki, żeby nic się nie wydarzyło dzisiaj ani w łazience, ani w kuchni, ani w drodze do pracy i żeby w robocie też było spokojnie. Czwartek jakoś trzeba przetrwać, a jutro, o, proszę Państwa, jutro obudzimy się w zupełnie innych nastrojach. Za kilka minut u nas Ultravox, jest 19 po 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Listonosz zawsze puka dwa razy. Jak się okazuje, nie tylko listonosz, starość też.
1: No, tutaj bez poezji, proszę, bo sprawa jest prozaiczna i biologiczna. No. Starzenie nie jest procesem ciągłym, okazuje się, tak. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Stanforda, gwałtowne zmiany, no na gorsze niestety, zachodzą najczęściej w wieku 44 i 60 lat.
2: No, ja bym jednak tutaj wrócił do poezji, bo to wygląda na to, że w wieku 44 lat stajemy się mesjaszem narodów.
0: Nie? A w wieku 60?
2: A w wieku 60 dostajemy bilet dla seniora na pociąg.
0: Dobrze.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie piosenka o deszczowym facecie i It's Raining Man z pozdrowieniami dla tych, których na deszcz łupie w łokciu w pół do ósmej.

0: Sorry, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć. Tak mi przyszło do głowy, bo patrzyłem, że panowie z zespołu Inner Circle kilkakrotnie w 2008, 2016 i 2018 roku wpadali do Polski, ale tak wpadali i wypadali. No i ewidentnie musiało być im za zimno, skoro tak szybko uciekali, gdyż panowie pochodzą z Jamajki.
1: No tak.
0: Donosi radio Złote Przeboje, za 23 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek, nie wiem czym tam ważnym się zajmujecie od rana, my sprawdzamy, gdzie jest najwięcej grzybów w Polsce, przeglądamy po kolei powiaty i jak znajdziemy dobre miejsca, to oczywiście wam nie powiemy, jak to na grzybiarzy przystało.
0: No, oczywiście.
1: A za chwilę zagramy Manam w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Reklama. Złote przeboje w drodze.
13: Poranne godziny szczytu dają się już we znaki kierowcom. Utknąć na pewno można u zbiegu 11 listopada Kielecki, Pińczkowski, Głowackiego i Partyzantów, ale też więcej czasu spędzicie na Przypkowskiego i Rejmonta. Tłoczno będzie też na Małogoskiej przy Jana Pawła II, Kilińskiego i Krzywej też trzeba będzie odstać swoje.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Takie te poranki i wieczory już ciemne i tak filozujemy, tak nas zebrało na to filozofanie. No dobra, im jesteśmy starsi, tym rzadziej robimy coś po raz pierwszy w życiu, prawda? Poza kolonoskopią oczywiście. I dlatego dzisiaj zbieramy wasze opowieści na ten temat. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy w życiu? 2244430.
2: Ja po raz pierwszy od 45 lat poszedłem do dentysty. I nie żałuję tego. Nie było tak źle.
3: Otóż 1 września obchodziłam pierwszy raz w życiu swoje 62 urodziny.
4: Córka zrobiła prawo jazdy i pierwszy raz w życiu tankowałem jej samochód. Boli.
5: No, sami słyszycie, w każdym wieku może być ten pierwszy raz. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy? 2244430 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos obiecujemy złotą kawę z waszymi porannymi prowadzącymi na pudełku. 2244430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: radiu. Złote przeboje na dzień dobry wystąpił zespół 16, który po czasie przemianował się na 17, a teraz będzie w dół, o procesie właśnie odwrotnym.
1: Pewnie mieliście taką sytuację, że na przykład kupujecie jogurt, opakowanie wygląda jak dawniej, cena ta sama,
2: tak,
1: ale zamiast 400 jest 350 gramów.
0: No mówiłem, że w dół leci. No.
1: Takie przypadki bierze teraz właśnie pod lupę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i więcej szczegółów w wiadomościach o 8 posłuchajcie.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach TTC. Szczegóły w regulaminie.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jest godzina 8, 3 września, czwartek mamy, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Dziś kolejne czynności z zatrzymanymi. Mniej produktu za tę samą cenę. Urzędnicy biorą pod lupę producentów. Iga Świątek zagra dziś o awans do kolejnej rundy US Open. Prokuratura będzie dziś kontynuować czynności z zatrzymanymi wczoraj osobami w sprawie afery zonda krypto, przekazała Prokuratura Krajowa. Są to 3 osoby: Rafał Z., biznesmen oraz twórca internetowy, oraz 2 kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także przyczynić się do odpowiedzi na pytanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a powodem tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie nie uległo zmianie, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
8: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
7: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, UOKiK zabrał za nie się teraz przez wzgląd na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał instytucji narzędzia do walki z tym procederem. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować co 15 minut. Kolej ma stać się głównym środkiem transportu, zapowiada Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
9: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów. Będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
7: Pieniądze na pociągi dadzą Unia i Województwo Śląskie. Metro Kolej ma ruszyć za 2 lata. Iga Świątek będzie bronić honoru polskich singlistek na wielkoszlemowym US Open. Po odpadnięciu z turnieju Magdy Linet i Magdaleny Fręch jest naszą ostatnią nadzieją na świetny wynik. Dziś jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podoroska, z którą grała tylko raz w półfinale French Open w 2020 roku. Początek dzisiejszego spotkania o 17:00 polskiego czasu.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
11: Cały czas większego ruchu trzeba spodziewać się na niektórych ulicach. Utknąć można na pewno na Szybkowskiego czy Rejmonta. Nie lepiej sytuacja wygląda na Piłsudskiego i 11 listopada. Tłoczno będzie przy Jana Pawła II, a także na 3 maja. Kilińskiego i Krzywa też są mocno uczęszczane, podobnie Partyzantów i Głowackiego.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Pochmurna aura cały czas towarzyszy nam w Jędrzejowie i możliwe będą niewielkie opady deszczu, więc parasol na wszelki wypadek się przyda, no ale tylko na poranek, później więcej padać już nie powinno. Koło 12 wyjdzie słońce, nie będzie go dużo, bo po południu znowu wrócą chmury, ale dobre i tyle. Na termometrach mamy 15 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 23 i wiatr będzie umiarkowany.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 zrobimy coś, co podobno ostatnio jest bardzo popularne, czyli zajrzymy w karty Tarota.
3: Po 8 też wywróżymy, czy

Ktoś z was, nie, już wróżymy, że ktoś z was dostanie od nas poranną kawę z prowadzącymi na pudełku, jak nie, jak tak. W nagrodę za głos naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. 4 po 8 gramy Hadawaya.

0: Karty mówią, że jesteś niewyspany. A teraz ciąg dalszy. Wróżenia i pewna ciekawostka o kartach tarota u nas.
1: Od czasów pandemii tarot, czyli to wróżenie z kart, wrócił do łask i obecnie bije rekordy popularności na świecie.
0: No.
1: Ludzie pytają o wszystko. O wojny, o kryzysy, ale głównie o swoje życie i powodzenie w związkach.
2: Przypadkowo mamy tutaj właśnie tarota i uwaga, właśnie teraz postawimy tarota za darmo wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje. O, i co nam wyszło?
3: Będzie dobrze.
2: I jeszcze do tego dobrze zagramy. Mary, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: oprócz tego, że podnosimy ręce do góry i robimy YMCA, to jeszcze jest drugi układ taneczny do tego przeboju Village People, czyli taniec a la Trump. To jest takie połączenie Elvisa Presleya z Forrestem Gumpem. Wygooglajcie wolną chwilą, jeśli nie widzieliście.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 8. Kochani, jeszcze tydzień, góra 2 i będzie mniej niż zero. Znaczy może się zrobić. Taki mamy klimat. Sorry, taki mamy klimat. W związku z tym, że chcemy Państwa przygotować na ten trudny moment, zagramy Lady Punk. Mniej niż zero za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. Ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl. To się opłaca.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Im jesteśmy starsi, tym pierwszych razów w życiu coraz mniej i dlatego dzisiaj słuchaliśmy przez cały poranek o waszych pierwszych razach. Czas na podsumowanie.
2: Wczoraj pierwszy raz w życiu przetkałam sobie sama zlew.
3: Ja w wieku lat 41 po raz pierwszy przekroczyłem ocean, byłem w Ameryce. W październiku zaczynam po raz pierwszy w życiu studia podyplomowe.
2: Ja w sobotę pierwszy raz wzięłam na ręce mojego najmłodszego wnuczka.
4: Ja pierwszy raz w tym życiu leciałam paralotnią.
5: Wczoraj pierwszy raz w życiu przeczytałam instrukcję.
6: A ja po raz pierwszy w życiu za namową córki poszedłem na grzyby. Spędziłem w tym lesie pół dnia, przyniosłem cały kosz grzybów po przyjeździe żony z pracy. Jak zobaczyła te grzyby i przebrała ich, okazało się, że z tego całego kosza to ja tylko miałem 6 grzybów jadalnych.
1: Ojej, to może tak, wysyłamy amatorowi grzybiarzowi złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, a atlas grzybów niech pan amator kupi we własnym zakresie. No i witamy się słowami, tu nic nie ma. Tak. Prosimy pamiętać. Dziękujemy wam za wszystkie te dzisiejsze opowieści.
7: Dziękujemy, a jutro dokończymy taki nastrajający weekendowo wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.

0: za szybko, nie za wolno, nie za głośno, nie za cicho. Idealnie wręcz tak brzmiała druga połowa lat 90. Lata 90. kochamy, uwielbiamy, tak jak 80. Dwie nasze ulubione dekady. Torn, Natalii Imbruglia zagrała w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21.09.
1: Tej piosenki powstała w języku duńskim, ale o dziwo nie przyjęła się na całym świecie. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 21 minut będzie godzina 9, a za chwilę po naszemu, po polskiemu, oddział zamknięty i piosenka Party.
2: Radio Złote Przeboje.

0: nas przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 km, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Cały czas spory ruch mamy na ulicach, a do tego miejsc parkingowych coraz mniej, a to wiąże się z tym, że trzeba będzie zrobić kilka kółek. Na pewno tłoczno jest w okolicach Kieleckiej i 11 listopada. Na 3 maja też będzie już sporo kierujących, podobnie Szybkowskiego i Rejmonta. Utknąć można też na Piłsudskiego, Partyzantów, Głowackiego czy w okolicach Sadowej.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Tym panom to, proszę państwa, twierdy z ręki jedzą. Grupa AHA, Norwegowie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, ale my mamy swoje gwiazdy, bo Polacy nie gęsi. Proszę państwa, 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce absolutnie wyjątkowy koncert. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Tak się koncert nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert. Tak. Słuchacze radia Złote Przeboje, którzy słuchali Beaty bez prądu Unplugged na koncercie w Ruchęce, do dzisiaj wspominają to wydarzenie. No to jak to było?
1: Fantastycznie, fantastycznie, jeszcze raz fantastycznie.
2: Zresztą bardzo koncerty zawsze są wspaniałe.
3: Podobało mi się bardzo, jak na każdym koncercie w Ruchęce.
4: Bardzo się podobało, to jest przepiękne miejsce, a pani Beata tylko po prostu je ukoronowała.
5: Bawiliśmy się super.
4: Bardzo elegancko.
6: Bardzo się podobało.
7: Było warto przyjechać ponad 300 km do Beaty.
8: Koncert był wspaniały, naprawdę bardzo nam się podobało.
9: W Kozłówce też będzie się działo, to możemy obiecać, a żeby zdobyć bilety, zapraszamy was już teraz na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi, złote bilety na Beatę Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz inny wielki kobiecy głos, Celine Dion, za 7:09.

0: Dion szykuje się do serii koncertów w Paryżu. Trzymamy kciuki za formę i za siły witalne, a teraz za 4 minuty 9 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Giełda Zonda Krypto mogła zostać sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: O, no proszę.
1: Taka informacja pojawiła się dzisiaj o poranku. Więcej szczegółów zdradzę już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
3: Złote przeboje.

0: biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na

0: Pol.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Trzeci dzień września, to jest czwartek, mamy godzinę 9:00 i zapraszamy na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Zonda Krypto mogła zostać sponsorem polskich piłkarzy. Polacy niechętnie się badają, do akcji wkracza Ministerstwo Zdrowia. Metro w Rzymie może zostać najpiękniejszym na świecie. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pisze dziś o tym Onet. Według portalu niespełna rok temu szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą w celu negocjowania umowy sponsorskiej. Chodziło o 10 milionów złotych rocznie. Do podpisania umowy nie doszło, bo obie strony się nie dogadały. PZPN w przesłanym oświadczeniu potwierdził, że nie podjął później dalszych działań w sprawie współpracy z Zonda Krypto. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących akcji w całym kraju, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
4: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PESA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
6: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, w przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem.
4: Do tak długiego tramwaju zmieści się około 300 osób. Rzym ma nową atrakcję, która może zachwycić cały świat. Stacja metra Colosseum Fori Imperiali, będąca jednocześnie podziemnym muzeum, walczy o tytuł najpiękniejszej stacji świata. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Wyniki prestiżowej nagrody przyznawanej w dziedzinie architektury i designu poznamy 10 grudnia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport. 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Zniczy Spadkowicz z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3, natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Z sześciorga polskich tenisistów w singlu na US Open została nam już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym etapie odpadli Hubert Hurkacz, Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. A dziś polskie siatkarki zagrają o półfinał Mistrzostw Europy, mecz z Holandią o 15.
0: Pogoda.
4: Początek września na razie ciepły. Dzisiaj od 21 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, 24 w Warszawie, do 25 w Krakowie. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale prawie w całej Polsce może też przelotnie padać.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
3: Dzień dobry. Cytując Kubę Sienkiewicza, wokalistę elektrycznych gitar, nie pij Piotrek, nie pij w czwartek, picie w czwartek nic nie warte.
8: Nie zastanawiajmy się, co poeta chciał przez to powiedzieć, tylko się po prostu zastosujmy. Tak. A dla wszystkich, którzy czują, że potrzebują rozrywki, mamy największe złote przeboje słodkiego, miłego życia. Kombi już teraz, 4 po 9.

0: W związku z tym, że Dolce Vita z rana, donosimy, że Dolce dzisiaj po 3,74, euro po 4,33, a benzyna i diesel stoją tak wysoko, że szkoda gadać, proszę Państwa. Więc jeśli ktoś chce dzisiaj zakosztować tego Dolce Vita, słodkiego, miłego życia, to raczej na piechotę albo na rowerze. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: A teraz zagramy piosenkę grupy R.E.M., o której wokalista Michael Stipe mówi, że jest zagrana w pogodnym i beztroskim stylu bubblegum. Na przekór temu tekst jednak traktuje o sprawach poważnych, które możecie rozkminiać na lekcjach muzyki oraz na korporacyjnych nasiadówkach. My po prostu zagramy. Shiny Happy People, R.E.M. w radiu Złote Przeboje.

0: przypadku tych panów powiedzenie cienko śpiewać znaczy coś zupełnie innego. Bee Gees w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartek. Jeśli czujecie, że i wy cienko śpiewacie w pracy, to powinna pomóc kawa oraz spotkanie z czerwonoustą wokalistką.
1: No tak, no bo oczywiście czerwona szminka to był znak i jest znak rozpoznawczy Gwen Stefani, liderki i wokalistki grupy No Doubt. Oprócz tego pani Gwen ma na koncie kolekcję ubrań i rolę w filmie Aviator Martina Scorsese, a my możemy zagwarantować, że jak posłuchacie jej, to odlecicie po prostu. No to bardzo prosimy Gwen Stefani, No Doubt i Don't Speak w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
2: Łódź

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Może i zimno, może nie za wiele do siebie mówią, ale za to jak grają, jak śpiewają, jakie piosenki nagrywają. W Szwecji takie rzeczy się dzieją. Grupa Ace of Base i The Sign. No i cóż ze Szwecji, skoro na pożegnanie. Dziękujemy, do jutra.
1: To byliśmy my, cóż, że z porannego programu w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Sobaj Norkiewicz. A teraz przy mikrofonie zasiądzie ona, Gosia Kościelniak.
2: Cóż z tego, że przedpołudnie rozpocznie, ale ładnie tak sobie poćwiczyć wszystkie szeleszczące spółgłoski, których nigdy w życiu nie, bo mówią tak dokładnie ci, którzy się, no może nie nigdy w życiu, ale ciężko będzie, którzy się polskiego uczą. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, na moje z wami przywitanie. Zapraszam, za 13 minut będzie 10.

Radio Złote Przeboje, za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i jak dziś będzie ze słoneczkiem, chmurami i deszczem, zaraz po wiadomościach.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle

0: Podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, a ranne zostały 164 osoby. Funkcjonariusze podczas kontroli ujawnili też ponad 700 przypadków prowadzenia po alkoholu, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
1: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
0: Niepokojące dane dotyczą też prędkości. Za zbyt szybką jazdę ukarano ponad 17 tysięcy kierowców. A mieszkańcy gminy Jędrzejów mogą składać wnioski o dopłaty do czynszu za mieszkania wynajmowane w ramach SIM i SMS. Wsparcie jest skierowane do osób spełniających określone warunki, między innymi dotyczące dochodów i sytuacji mieszkaniowej. Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej albo w wersji elektronicznej. A już w sobotę w Małogoszczu odbędzie się senioriada. Impreza rozpocznie się o 15 na rynku. Wcześniej uczestnicy przejdą tam w kolorowym korowodzie. W programie są między innymi warsztaty, występy i wspólne tańczenie belgijki.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
0: Sporo chmur na ten moment mamy na niebie w Jędrzejowie. Jeszcze bliżej południa wyjrzy do nas trochę słońca, ale niestety nie zostanie ono z nami przez cały dzień. Po południu znowu wrócą chmury. Tyle dobrego, że synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Na termometrach mamy 20 stopni, 24 możemy spodziewać się maksymalnie, więc nie będzie najgorzej. Wiatr do tego utrzyma się praktycznie nieodczuwalny.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
3: No to zaczynamy czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że wszyscy kochający lata 80 i 90 i to brzmienie i tę muzykę są z nami. Zapraszam bardzo serdecznie.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Gosia Kościelniak, zaczniemy z Black or White, rok 91, a myślami, głową i językiem do mówienia będziemy w 2026, bo oczywiście robota nie zając, wszyscy jesteśmy w pracy, ale mam nadzieję, że mikro przerwy będziecie mogli sobie robić, żeby bawić się z nami.

0: tydzień.
1: Każdy z nas, który już w pracy, a większość z nas w pracy, ma w tejże pracy swój często niezrozumiały dla innych ludzi spoza branży język. No a łączy nas to, że słuchamy w pracy największych przebojów lat 80. i 90., czyli Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas z kolei to, jakiego języka używamy na co dzień w naszej pracy. Ja chciałabym, żebyśmy się dziś pochwalili albo pośmiali razem ze swoich żargonów w różnych zawodach. Przykład, proszę bardzo, pierwszy z brzegu, uczelnia. Dzisiaj omówimy adhistoryczny ideografizm kierunku analitycznego, który znajduje uzasadnienie w kierunkach uwarunkowanych strukturalnie. Albo w większości korpo-biur, tutaj wszyscy korpo zrozumieją, żebyśmy się sfokusowali na zcharge'owaniu, a potem sobie sforwardujemy to na open space, bo czekają na feedback. Niektórzy rozumieją, inni robią wielkie oczy. Ja chciałabym dzisiaj zrobić wielkie oczy, gdy usłyszę wasz żargon z pracy, którego nie zrozumiem. Z radością go nie zrozumiem. Podzielcie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. 22 44 30. Za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12. Podzielcie się zdaniem, które zrozumieją tylko ludzie z waszej branży. 22 44 30.
2: Robota nie zając.
3: Obsession.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Koński ogon za 75 tysięcy złotych? Oczywiście, kucyk mam na myśli, taki kobiecy kucyk z włosów. Podczas koncertów w Japonii i Ameryce Madonna miała przypięty taki kucyk inspirowany zabawką z dzieciństwa. Ten koński ogon przypinany był do jej naturalnych włosów za pomocą dużej klamry i oczywiście setek psóweczek. Królowa popu wybrała go, bo obawiała się, że jej naturalne włosy są za krótkie i będą zbytnio przypominać wizerunek z poprzedniej trasy. Kucyk został więc zdjęty, gdy dotarła do Europy, ponieważ przeszkadzał Madonie ciągnąc jej naturalne włosy, no i często wplątując się w noszony przez nią mikroport. Ten kucyk sprzedano na aukcji za 20 tysięcy dolarów, czyli około 75 tysięcy złotych. A propos mikroportu, no to oprócz standardowego mikrofonu do ręki, Madonna podczas koncertów zakłada mikroport, czyli ten malutki bezprzewodowy mikrofon, i chociaż nie była pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na to, umożliwiające swobodny taniec i śpiew rozwiązanie, no to wizerunek Madony z mikroportem stał się tak popularny, że to urządzenie zaczęto określać mianem Madonna Mic, czyli mikrofon Madony. Teraz Madonna jeszcze bez kucyka z 1986 roku w radiu Złote Przeboje.

Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Mamo, gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: To na złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi. Montaż drzwi sprzedany.
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Robota, nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy w pracy Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas to, jakiego języka używamy w naszej pracy. Dzisiaj dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. Dzwonicie.
2: Tylko ludzie z mojej branży to zrozumieją 40-52.
1: Krawiectwo? Branża taboru kolejowego. A albo kod błędu w systemie? A może tętno? No wszyscy się tu zastanawiamy w radiu, więc udała się ta zagadka. Może zadzwonisz jeszcze raz i zdradzisz. I jeszcze jeden telefon przed nami.
3: Od roku pracuję w lesie i pewnego dnia ktoś mnie zaprosił, że na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby poocinać to, co jest niepotrzebne.
1: Manipulacja na mydle? Biorę, będę używać. Dziękuję za to sformułowanie bardzo. 2244430. Zdanie, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. A za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przyboje po 12.

0: The Bulk i za 3 minuty już będzie godzina 11, więc pierwsza godzina naszego spotkania już za nami, ale rozpościerają się pięknie przed nami kolejne. Posłuchajmy teraz wspólnie wiadomości w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzonych, i wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złoty Przewodnik. I wonder how, I wonder why.
1: Yesterday you told me about. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Co za dzień?
7: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
0: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Natalia Dobrowolska. Odblokowana jest już droga krajowa numer 42 w Stykowie, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. 23-letni kierowca Audi zjechał na przeciwległy pas i zderzył się ze skanią. Mężczyzna zginął na miejscu, a kierowca ciężarówki został ranny. No i

0: Między innymi obserwacje nieba przez teleskop, konkursy, koncerty i Luna Park. A za godzinę powiem też o utrudnieniach w sobotę związanych z meczem.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Pogoda w Świętokrzyskiem.
0: Trochę więcej słońca widać teraz na niebie w Jędrzejowie. Tak będzie mniej więcej do 14. Później znowu wrócą chmury. Synoptycy jednak cały czas nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Będzie też całkiem ciepło, bo już teraz mamy 21 stopni, a możemy spodziewać się maksymalnie 24. Wiatr będzie przy tym nieznaczny, praktycznie nieodczuwalny. No a na jutro synoptycy prognozują więcej chmur i możliwe opady.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Dzień dobry, witamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.
3: Freddy.

został zobrazowany aż 3 teledyskami. Ten wielki przebój Savage Garden, który przed chwilką wybrzmiał w Radiu Złote Przeboje, wokalista i multiinstrumentalista, czyli Darren i Daniel, powołali do życia formację Savage Garden. To był rok 93. No i już za sprawą debiutanckiego albumu pragnęli się wyróżnić w branży późnych lat 90. zdominowanej przez stereotypowe gwiazdy muzyki pop, a tutaj miało być tak bardziej intelektualnie, więc 3 klipy do tej piosenki, bo pierwszy i drugi nie do końca usatysfakcjonowały panów z zespołu. Trzecia wersja natomiast przedstawia smutną nastolatkę podróżującą metrem. Ostatnia z nich zdobyła największą popularność. No ale pierwszy i drugi też są ciekawe. Teraz Nelly Furtado w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i dzwonicie do Radia Złote Przeboje?
2: Moje branżowe hasła to PNE 12, PKS 18 i ZGD 500 na operę.
3: Typowy reprezentant rasy o szlachetnej głowie, długa szyja płynnie przechodząca w prawidłowo zaznaczony kłąb, ogon prawidłowo osadzony i noszony, doskonałe kątowanie kończyn przednich i tylnych, nieco krótka i stroma kość ramienna.
1: Oho, to chyba jest o moim dużym szwajcarskim psie pasterskim, a przynajmniej o jakimś psie stroma kość ramienna. Czy to jest żargon sędziego wystawowego, kynologicznego? Mam nadzieję, że zgadłam. Ależ ciekawe mamy zawody różne i wszystkich nas łączy muzyka. Ta sama. 2-2, 4-4 i 3-0. Podzielcie się ze wszystkimi zdaniem z waszej pracy, które rozumieją tylko ludzie właśnie z waszej branży. Po 12 za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz

0: Duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Kaufland jest...
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

przebój, który przed nami został napisany przez Prince'a, ale tym razem Prince schował się pod pseudonimem Christopher. Prince pojawił się kiedyś na koncercie The Bangles w Los Angeles, a potem przygotował dla dziewczyn bardzo wyjątkową kasetę magnetofonową, zawierającą dwa napisane przez niego utwory, które no, chciał, żeby nagrały. Więc dziewczyny pojechały odebrać kasetę i były na niej dwie piosenki. Jedną z nich było Manic Monday, a druga nosiła tytuł Jealous Girl. Demo miało po prostu wokal dziewczyny i prawdopodobnie Prince oferował zespołowi ten utwór w takiej formie, żeby zaśpiewały go dokładnie w ten sposób. Ale one chciały stworzyć całość inaczej od podstaw. No i po nagraniu Prince przyszedł na próbę i był zachwycony efektem. Na szczęście nie miał pretensji, że piosenka brzmi inaczej niż jego propozycja. Radio Złote Przeboje.

0: Każda minuta, a co dopiero 4 minuty z głosem Joe Cockera, to jest dobra minuta i takie właśnie teraz były w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
14: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
15: Natalia Dobrowolska. W sobotę w Kielcach będą utrudnienia w ruchu związane z meczem Korony Kielce z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpocznie się o 17.30 na Exbud Arenie. Od 13.30 do 21.30 zamknięta dla ruchu zostanie Aleja Legionów. Nieprzejezdna będzie też ulica Mahometańska. A 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
16: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
15: Wakacje przyniosły też 13 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a jedna

Spaghetti Western może być inspiracją dla muzyki elektronicznej, albo czy zespół postpunkowy potrafi odnaleźć się w klubowo-elektronicznej estetyce? New Order, formacja powstała na gruzach Joy Division, udowodniła, że tak. Do oczywistych inspiracji członków grupy New Order należeli niemiecki Kraftwerk, no i włoski kompozytor Giorgio Moroder, ale tych tropów prowadzących do Włoch było więcej, bo na przykład słynną linię basu w Wielkim Przeboju Peter Hook podsłuchał właśnie we wspomnianym przeze mnie Spaghetti Westernie pod tytułem Za kilka dolarów z muzyką Ennio Morricone. Posłuchajmy New Order w Radiu Złote Przeboje.

0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzieliliście się zdaniami, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i padło wiele naprawdę ciekawych słów i zdań, często tajemniczych, na przykład takich.
2: Co to za praca, w których słowa brzmią pierśnica, obwiednia, rozrąb, szlak zrywkowy, leśnik.
1: A dzbanek filtrujący dzisiaj dla leśnika innego, który wcześniej mówił, przypomnijmy.
3: Na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby poocinać, to jest niepotrzebne.
1: Pozdrawiamy mocno i przesyłamy dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje. No i dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj. Świetne, a jutro znowu się bawimy i będziemy sobie nawzajem przypominać o tym, że robota nie zając.

Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tutaj się... Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Reklama.

Kącik porad żywieniowych tuż przed godziną 13 w Radiu Złote Przeboje. Niedawno śpiewała Cher, która w tym roku skończyła 80 lat, a w formie jest doskonałej, jak wiemy. Otóż kilka lat temu zdecydowała się na całkowite odejście od spożywania mięsa, które od zawsze traktowała wcześniej jako coś koniecznego. Zrezygnowała też ze spożywania tłuszczów, odstawiła na bok sery, tłuste mleko. Sery, uwielbiam. Decydując się na wszystko to, co odtłuszczone, a co je na co dzień, między innymi tak, brązowy ryż, jest okej, okay, jest good, soczewica, fasola, owoce takie jak nektarynka i papaja. Czyli Cher je papaje, a w Radiu Złote Przyboje Right Set Fred.

Tak, ten przebój Right Set Fred mogłybyśmy i moglibyśmy bez końca, ale musimy na chwilkę przestać, bo za 4 minuty 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem wracamy do muzyki. W Radiu Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Reklama. Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Polskie MSZ wzywa do siebie ambasadora Rosji. Dziś będzie wiadomo, kto ostatecznie powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Iga Świątek zagra dziś o trzecią rundę US Open. Dorota Werdecka, dzień dobry. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
10: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
9: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego sojuszu. Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jędrzwalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. A do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania. Przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenie z reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbyło się w blisko 1500 miejscach. Łącznie w takich wydarzeniach organizowanych w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej od początku roku wzięło już udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Zaginionych jest ponad 4 tysiące osób, przeszło 11 900 zostało uratowanych. Rodzinom zmarłych wydano zaledwie 95 ciał. Pozostałe zwłoki i szczątki po pobraniu DNA są katalogowane i chowane w masowych grobach, a w związku z tym, że powódź zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych, rodziny ofiar nie mają gdzie odbyć rygorystycznej 13-dniowej żałoby. Zgodnie z religią nie mogą jej odbywać u krewnych ani w wynajmowanych pokojach.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Najwięcej emocji wzbudziła sytuacja Łukasza Gibały. Lider sondaży złożył ponad 5000 podpisów, ale komisja zakwestionowała ponad 3800 z nich, bo w rubryce z adresem zabrakło miasta. Jego sztab miał więc kilka dni na zebranie brakujących podpisów. Wiadomo, że to się udało. Z sześciorga została już tylko Iga Świątek w wielkoszlemowym US Open. Jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką naszej najlepszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią

Dwie minuty po 13 mamy czwartkowe popołudnie, a w nim największe przeboje lat 80. i 90. 83 i Eurythmics. Wiem, że lubicie. Radio Złote Przeboje. My też, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Ostatni wieczór lata, 18 września 2026 o 19 w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Symbolicznie ta data, bo Beata Kozidrak pożegna wtedy lato swoim głosem i koncertem bardzo kameralnym. A wy możecie tam być. Już niektórzy mają złoty bilet od Radia Złote Przeboje w dłoniach. A niektórzy dopiero będą mieli właśnie ten złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie. Zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzcie na pytanie o pożegnanie z latem i wygrywajcie. Pytanie brzmi, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Teraz w Radiu Złote Przeboje Easy Like Sunday Morning.

A przed nami w radiu Złote Przeboje Caroline Katrin Müller. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to się mówi, żeby było ładnie po niemiecku, ale się starałam. Niemiecka piosenkarka holenderskiego pochodzenia, czyli po prostu Sissy Catch. Ta fryzura, te tony lakieru do włosów, które musiały być wypsikane, żeby ona właśnie tak wyglądała. Ta idealna fryzura i obraz lat 80. Jedną z najjaśniejszych gwiazd szalonego Eurodisco w latach 80. była właśnie ona, Sissy Catch. No i teraz razem zaśpiewamy sobie 'Cause You're Young, rok 86.

0: Gotujemy się nabitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Mój ukochany duet. On i ona. David i Tina. Ale ja mam cichą nadzieję, że waszym ukochanym duetem...
1: Merdamy ogonkami?
0: Ale nic nie będziemy sugerować.
1: Nie będziemy.
0: No, ale Jerzy jest.
1: Ale jakby co, to jesteśmy. Tak. Jesteśmy tutaj
0: ja
1: Gosia i ja.
0: Tak.
1: Ja i Gosia. Gosia, tak. my jesteśmy.
0: Damsko-męski
1: duet. Taki duet.
0: Tak.

0: Two Princes, Spin Doctors i dużo dobrej energii w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 14. Dorota Wardecka, o czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Będzie odpowiedź na pytanie, czy można oszukiwać na systemie kaucyjnym. Okazuje się, że można. Jak? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
7: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 3 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
1: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa rozmawia o ostatnich przypadkach sabotażu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego jako świadka. Oszustwo na systemie kaucyjnym. Pracownik sklepu zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
13: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze, coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
1: Na to podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. 3 osoby zatrzymane wczoraj w sprawie zonda krypto i przesłuchiwane do późna w Katowicach, rano znów doprowadzone do prokuratury krajowej. Przed budynkiem prokuratury jest Grzegorz Kozioł.
14: Zatrzymani to znany inwestor, spekulant giełdowy Rafał Z oraz Jaromira W i Anna P. Mężczyzna miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Zatrzymane kobiety to z kolei osoby powiązane w różny sposób z Marianem W, pseudonim Maniek, głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, zwanego polskim królem kryptowalut.
1: Zatrzymani również dziś mają być przesłuchiwani.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z Policji w Nowym Tomyślu.
15: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
1: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom L, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.

300 zł na szkolne wydatki 3 września. Jak znalazł, a jak je wygrać jeszcze dzisiaj? Za chwilę wam powiem, bo teraz lekcja muzyki. Petro Boys w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Już 12 września debiut Edyty Bartosiewicz w nowej roli. Mianowicie startuje kolejny sezon show The Voice of Poland. No i nasza artystka pojawi się tu w roli jurorki. Pani Edyto, trzymamy kciuki. No a teraz, wśród największych przebojów lat 80. i 90., moja ukochana piosenka tej właśnie artystki.

0: sama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

czerwcu w Opolu odsłoniła swoją gwiazdę, jedna z najbardziej imponujących gwiazd polskiej muzyki, czyli Ewa Bem właśnie. Jeden z absolutnie najbardziej niepowtarzalnych polskich głosów, pani Ewo. To ja poproszę o kolejne 55 lat twórczości. A teraz skaczemy w przeszłość o lata zaledwie 33, ale sami przyznacie, że jakby to było wczoraj, prawda? Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Reklama.

300 zł na te wszystkie wspaniałości niezbędne do szkoły. Możecie dzisiaj u mnie wygrać, a że to ostatni dzwonek na takie właśnie zakupy, dlatego dzisiaj i jutro jeszcze 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Pytanie konkursowe dziś brzmi: jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0 do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi. Po 17 będą nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0. Czas

0: Marcin Rozynek spogląda w przyszłość. Najlepsze przed nami. O 15:00 wiadomości Radia Złote Przeboje. O czym będziesz mówić, Dorota?
1: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. W jakiej sprawie? Czy mogą być jakieś tego konsekwencje? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Słuchacie nas w czwartek, jest 3 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
2: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce na północ od Ustki. W kolejnym kraju rosyjscy dyplomaci wezwani na dywanik. Prokuratura chce, by prezydent zeznawał jako świadek. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach, a zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Wielka Brytania wezwała na dywanik rosyjskiego chargé d'affaires. Wcześniej ambasadora Rosji wezwał do siebie polskie MSZ. Tak sojusznicy wspierają Niemcy, po tym jak Berlin otwarcie oskarżył Rosjan o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku. Tomasz Orchowski.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach, mówi Radosław Sikorski.
4: Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
3: Minister spraw zagranicznych spotkał się dzisiaj w Weimarze ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec. W związku z rosyjskim atakiem w Lipsku Berlin między innymi zamknął konsulat tego kraju w Bonn. Zapowiedział też zwiększenie presji na rosyjską flotę cieni. Putin nazwał odpowiedź Niemców wielkim błędem. Moskwa ogłosiła zamknięcie Instytutu Goethego w Rosji,
2: co według niemieckich władz jeszcze pogorszy relacje.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 sędziów wybranych w marcu, od których do tej pory prezydent nie odebrał ślubowania. Jak zapewnia Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej?
6: Z jakiekolwiek pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności odbywa się tylko w drodze działania Trybunału Stanu, także ze strony prokuratury pan prezydent kłopotów na pewno nie będzie miał.
2: Prokuratura zwróciła się do prezydenta z pytaniem o dogodny termin i miejsce przesłuchania. Od nowego roku szkolnego polskie szkoły są zdrowsze, stołówki serwują więcej roślin, innych dań, obiady mają mniej cukru, a produkty są mniej przetworzone. Jaki jest naprawdę sekret smacznego obiadu?
7: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
2: Przyznaje szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. W sobotę o 11 w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie odbędzie się czytanie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Dzień później Jędrzejów będzie świętował dożynki gminne.

0: Pogoda.
1: Sporo deszczu. Przelotnie popadać może właściwie w całej Polsce, a jeśli chodzi o temperatury, to te najwyższe w okolicach Rzeszowa 25 stopni, w Kielcach, w Krakowie 23. Najzimniej nad morzem w Koszalinie 16, w Szczecinie w tej chwili 19 stopni na termometrach. Zbliżają się urodziny Freddiego Mercury'ego i o tym właśnie z Marzeną Rogalską porozprawiamy sobie za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Kto kocha największe przeboje lat 80. i 90.?

Kolejne koncerty Backstreet Boys ogłaszają organizatorzy ich dotychczasowych występów w Las Vegas i to wyjątkowe koncerty, a właściwie jeden wyjątkowy koncert wśród pozostałych. Razem z muzykami będzie można powitać nowy 2027 rok. Od czasu inauguracji ich rezydencji w lipcu 2025 roku, kiedy to zespół był pierwszą gwiazdą popową w Sphere, bo tam rzecz będzie się odbywać, grupa wystąpiła już dla ponad 750 tysięcy fanów na 47 wyprzedanych do zera koncertach. Looking

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Marzenko, czy ty sobie wyobrażasz, że za dwa dni Freddie Mercury skończyłby 80 lat? Wyobrażasz sobie Freddiego Mercurego w wieku lat 80?
1: Nie, trochę sobie nie wyobrażam. I to jest plus tego wczesnego odejścia, zwłaszcza jak się jest artystą i zapisujesz się ludziom, wiesz, jako ten cudowny, szczupły, zgrabny, taki charyzmatyczny artysta. No, ale z drugiej strony, komu przeszkadza kolega Mick Jagger z Rolling Stonesów,
0: więc
1: nie?
0: Właśnie. Wiesz, no. Także jest wiele tych gwiazd, za którymi tęsknimy, bo są w tym klubie 27, czyli Jim Morrison, Jimi Hendrix i w ogóle te gwiazdy.
1: Amy Winehouse na przykład. Whitney Houston.
0: Kurczę, tak sobie myślę, jakim byłby artystą Freddie Mercury w wieku lat 80?
1: Ja myślę, że on by hasał na scenie tak jak Jagger.
0: Fajnie,
1: tak? Tak, no, jak on tym mikrofonem wywijał, Boże.
0: Tęsknimy, Freddie, tęsknimy i gramy. I Want to Break Free w Radiu Złote Przeboje.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: tylko teraz. Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.

300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc mam dla was i dzisiaj 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. A pytanie konkursowe: a jak spędzaliście długie przerwy w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0. Czekam na te najciekawsze opowieści. Po 17 nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0.

0: I tak oto przysłuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje piosenki Seven Wonders Fleetwood Mac. Przesłuchiwać będziemy wiadomości o 16.
1: Tak, i a propos przesłuchania, prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. Wiemy już, że prezydent będzie odpowiadał przed prokuraturą. W jakiej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Autopromocja. Ikony popu. Rocka i disco mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: I elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na meliski.
4: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Słuchacie nas w czwartek, 3 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
7: Prezydent będzie zeznawał w prokuraturze w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim trafi do Sejmu. Iga Świątek gra dziś o trzecią rundę w US Open. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, bo to przesłuchanie może ujawnić kluczowy dowód. A chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się, by prezydent wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć. Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
8: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
7: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad 2 razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać. Podpisywali się nie tylko mieszkańcy miast, podkreśla rzecznik tej inicjatywy Michał Sudoch-Suchora.
9: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pęszczyźniani.
7: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowiutkim, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
10: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
7: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację i zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
11: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
7: Na mecz zacznie się za godzinę. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu pod takim hasłem na booking.com został wystawiony nocleg u brytyjskiego premiera na Downing Street. To prowokacja kilku brytyjskich dziennikarzy, którzy przekonują, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami, czemu ona sama zaprzecza.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
13: Natalia Dobrowolska. Na początek coś dla tych, którzy lubią muzykę na żywo. W Centrum Kultury Jędrzejów odbędzie się ogólnopolski festiwal piosenki Po Sezonie, poświęcony twórczości zespołu Wolosatki. Festiwal rozpocznie się w piątek 25 września o 13 w sali widowiskowej. Wtedy zaplanowano przesłuchania konkursowe, a w sobotę o 19 będzie koncert laureatów. Ale zanim nadejdzie festiwal, można potańczyć. Od września rusza harmonogram zajęć tanecznych w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Na przykład w poniedziałki zajęcia grupy Mała Parada zaplanowano od 18. Zajęcia odbywają się w sali baletowej oraz w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury. A 13 września od godziny 15 na placu przed Centrum Kultury przy Piłsudskiego odbędzie się kosmiczne pożegnanie lata. Będą konkursy, animacje, obserwowanie nieba, lunapark i koncerty, a wieczór zakończy kosmiczna dyskoteka.
12: Radio Złote Przewodnie.

0: Nie dajcie się zwieść Lutrishi McNeil, Perfect Love, miłość idealna nie istnieje. No chyba, że mówimy o miłości do piosenek wyjątkowych, a teraz właśnie o takiej wam opowiem.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Dzisiaj nadzwyczajnej urody piosenka zespołu The Police, czyli Roxanne. Nie powstałaby, gdyby nie wizyta zespołu w Paryżu. Muzycy zatrzymali się w tanim hotelu w dzielnicy Czerwonych Latarni, a Sting rozmyślał, obserwując panie pracujące na ulicy, nad sytuacją, w której ktoś zakochuje się w prostytutce. O tym właśnie opowiada ta niezwykła piosenka, która ma również niezwykły początek utworu. W studiu, w którym była nagrywana, znajdowało się pianino, na którym Sting chciał sobie przysiąść, myśląc, że pokrywa jest zamknięta. Taśma z jego wokalem kręciła się, więc udało się nagrać dźwięk jego pośladków uderzających o pianino, a przy okazji jego śmiech. Dźwięki te zostały tam na zawsze.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
2: Rock

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: No nikt tak pięknie wam nie zagra jak Radio Złote Przeboje, w którym zapraszam teraz na ogródek, zapraszam na działkę, ale uwaga, konewki zostawiamy w domu.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Dlaczego szybkie podlewanie jest bardziej szkodliwe dla korzeni niż susza? Otóż fizyka jest nieubłagana. Gdy tylko intensywność, z jaką dostarczamy wodę, przekracza zdolność przenikania gleby, ciecz przestaje przesiąkać i spływa po powierzchni. Zbita glina, skorupa po deszczu, brak materii organicznej albo goła gleba bez ściółki, to wszystko spowalnia przepływ wody. Według danych amerykańskiej służby glebowej, spływ powierzchniowy unosi osad, składniki odżywcze i środki ochrony roślin. Ogrodnik marnuje więc w ten sposób wodę, a jednocześnie zubaża swoją rabatę kwiatową. Najgorsze konsekwencje występują pod ziemią, częste. Umiarkowane podlewanie zatrzymuje wilgoć w pierwszych kilku centymetrach gleby. Korzenie nie mają zatem powodu, żeby rosnąć głębiej, zadowalając się tym, co zostaje na powierzchni.
1: Dobrze wie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Na górze róże, na dole piątek, takie zadanie na weekendu początek.
3: Jutro dokończymy wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
11: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
14: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Popołudnie w wielu regionach może być już pochmurne i do tego z przelotnym deszczem. Dziś maksymalnie do 25 stopni. Jutro najpogodniej na południu, a najcieplej na południu i południowym zachodzie, również do 25 stopni. Uwaga na trasie S61 na Mazowszu. Osobówka uderzyła tu w bariery na pasie w stronę Warszawy. To na odcinku Śniadowo-Komorowo.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Nie miałyśmy pieniędzy, więc spałyśmy w salonie urody na stołach do masażu, opowiadała Paola Lezzi z duetu Paola i Chiara, artystka, która szykuje się właśnie do powrotu w roli jurorki w programie X Factor. Kto wie, w przyszłym roku minie 30 lat od naszego debiutu, opowiadała o duecie Paola. Może będziemy świętować razem, spekulowała. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało.

0: świetle dnia i mafia w radiu Złote Przeboje, w którym o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota.
1: Mamy nowe informacje na temat osób zatrzymanych wczoraj w związku ze sprawą Zonda Krypto. Wiemy, że opuściły prokuraturę. Co jeszcze wiadomo o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 17:00?

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje, jest czwartek, jest 3 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
11: Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Zatrzymanie wczoraj w sprawie zonda krypto opuści dziś prokuratura. Przed wyborem kierunku studiów można sprawdzić, ile zarabia się po tych studiach. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę zatrzymanego powtórkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, 4 zostały ranne. Dziś też wiadomo, że kierowca, który wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
12: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
11: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przyznał się do winy. Zatrzymanie wczoraj przez policję i CBA opuścili niedawno budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz 2 inne osoby. Wszyscy zostali zatrzymani w sprawie zonda krypto. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
13: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
11: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że podda się przesłuchaniu w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator generalny zapowiedział wezwanie głowy państwa do złożenia zeznań.
14: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
11: Chodzi o 4 sędziów, od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, mimo że zostali wybrani przez posłów w sali plenarnej. Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. Z ogólnopolską kampanią informacyjną pod takim hasłem wystartowało w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ela to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą po studiach liczyć.
15: Nie wiemy tak szczerze jeszcze.
16: Się nie zdecydowałem zbytnio.
17: No ja również jeszcze się tak nie zdecydowałem, aczkolwiek no mam w planach pójść na jakieś studia, ale no jeszcze dokładnie nie wiem właśnie w jakim kierunku.
11: W systemie można sprawdzić zarobki po konkretnych kierunkach studiów oraz to, jak szybko można znaleźć po nich pracę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Najchłodniej dzisiaj na północy. Nad morzem, w Koszalinie, w Gdańsku 17 stopni. Najwyższe temperatury w okolicach Podkarpacia, w Rzeszowie 24 stopnie. Ciągle jeszcze przelotnie może popadać wszędzie. 300 zł na szkolne wydatki. Jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro będziecie mogli tę kasę wygrać. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści. Trzymam kciuki, nazywam się Jerzy Telesiński i witam serdecznie.

Kate Bush wydała swoją piosenkę w 1985 roku. Miała wtedy tylko 27 lat i co nie było typowe dla show biznesu, sama kontrolowała swoją muzykę, sama pisała, sama produkowała, sama eksperymentowała. No i właśnie dzięki temu stworzyła tę fantastyczną piosenkę. Posłuchajmy jej razem teraz, a za chwilę sprawdzamy, kto wygrywa 300 zł na szkolne wydatki.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.

0: Simply Red i Stars w Radiu Złote Przeboje. To był rok 91. Pewnie na długich przerwach można było sobie takich piosenek posłuchać. Co jeszcze robiło się na długich przerwach w latach 80. i 90.? O to pytam Beatę, która zgłosiła się do naszej zabawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na długiej przerwie w latach 80. najczęściej chodziliśmy do ogródka takiego szkolnego i tam zbieraliśmy ślimaki. Takie ślimaki winniczki. Później obserwowaliśmy, jak one sobie tam troszeczkę żyją, chociaż tak na dobrą sprawę zawsze nam pani sprzątaczka gdzieś te ślimaki na drugi dzień ich zwykle nie było, więc...
0: Zastanawiam się nad tą panią sprzątaczką, ja bym jej w to nie mieszał, wiesz, jakie są ślimaki. Spuścisz za oka na chwilę i nie ma, także kto...
1: No, one były w słoikach już, więc te słoiczki ginęły, więc tutaj myśmy się doszukiwali, kto nam je gdzie zawsze zabrał, ale no, tak gdzieś potem wychodziło, że pani jednak sprzątała salę i no i od razu zabierała.
0: Okay. Tajemnica zniknięty ślimaków. No nieźle.
1: Dokładnie tak.
0: Beato, gratuluję ci serdecznie. 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Wygrywasz taką nagrodę. Bardzo się cieszę, że z nami
1: jesteś. Bardzo dziękuję.
0: Jak przystało na miłośników ślimaków, tobie i sobie, bo bardzo lubię ślimaki, dedykuję teraz jakże dynamiczną, skoczną i porywającą, rytmiczną piosenkę Whitney Houston One Moment in Time. Razem będziemy jej słuchać, dobrze?
1: Na pewno. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. A jutro aż dwie takie właśnie nagrody, czyli dwie osoby wygrają po 300 zł do wydania w sklepach Empik.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Trawisto.
19: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Miejscami sporo chmur, a nawet deszcz, a na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe również burze. Tak ma wyglądać dzisiejsze popołudnie i wieczór. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa, choć wcale nie będzie zimna, bo od 12 do 17 stopni, za to jutro 17 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, do 25 w południowej Polsce. A teraz uwaga, w województwie lubuskim na Krajowej 92 między Torzymem a Trzcielem utrudnienia w obu kierunkach.
22: Radio Złote Przeboje 90.

0: Enjoy the Silence namawiali panowie z grupy Depeche Mode. Ciszy nie będzie, nie, ale enjoy jak najbardziej, a zajmować się tym będzie Tomek Brel. Witam serdecznie.
1: Wszystko absolutnie się zgadza. Dzień dobry, dobry wieczór. No cisza w radiu to brzmi fatalnie zupełnie. Po godzinie 18 będę głośno was namawiał do tego, żeby wpaść na nasze strony internetowe. Co tam na was czeka? No między innymi bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: No proszę państwa.

0: And No Cry i zespół Boney M w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Za chwilę 18:00 zaczynamy całą muzykę dzisiaj sporo gości, sporo nowości. Mam też koncertową niespodziankę. No, chociaż fani Beaty Kozidrak na pewno doskonale wiedzą, o co może chodzić, o tym po godzinie 18:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
13: Czwartkowy wieczór przed nami, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 18:00, czas na wiadomości sportowe.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki po blisko 2 latach.
16: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
13: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na północy mogą pojawić się burze. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, przez 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień na południu, tu miejscami rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. A na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum do 26 na południu.
16: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
13: 26 stopni, no przyznacie, że chyba nie ma na co narzekać, prawda? Prognoza muzyczna jest równie optymistyczna, w końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Za kilka minut Various Monks, to jeżeli chodzi o lata 90., a dekadę lat 80. już teraz odwiedzimy razem z zespołem Baltimora. Ale że tego dawno nie słyszałem.

0: Fajnie, Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowy wieczór przed nami, za moment urządzimy sobie krótką, ale jakże piękną podróż do połowy lat 90. Dlaczego dekady lat 90. Tak miło wspominamy? O tym kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz. No, było inaczej.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle.
0: Z Kasią Stankiewicz na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy, mogę obiecać. No dobrze, tyle lata 90. Warius Manx święcił wtedy triumfy, choćby tym przebojem.

Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Art Company i Susanna w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą na swój muzyczny warsztat wziął nawet Michał Wiśniewski, choć jednak wolimy oryginał, nie ma co ukrywać. Pewne rzeczy są niepowtarzalne i niepodrabialne, choćby muzyka zespołu Baim i oczywiście Beaty Kozidrak. Bardzo dobrze się składa, bo w tym tygodniu zapraszamy się na koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Dzień Lata. Na scenie Beata Kozidrak 18 września, ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Jak zdobyć bilety? Nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno bardzo proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu w programie Cała Muzyka. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Zapraszam gorąco na złoteprzeboje.pl. Czwartkowa muzyka przed nami, teraz Bob Sinclair.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Shine East w Radiu Złote Przyboje. Pięknie. Za chwilę Marek Grechuta, za moment pojawi się też zespół UB40. No a ponieważ w programie Cała Muzyka zadajemy trudne pytania, to też za chwilę z trudnym pytaniem zmierzy się Kasia Stankiewicz.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: sama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Mokro i ślisko może być dziś w wielu regionach po południu i wieczorem. W nocy będzie padać praktycznie wszędzie, choć nie będzie najzimniej, bo do 17 stopni, choć tyle samo jutro w ciągu dnia maksymalnie na Pomorzu, do 25 w południowej Polsce. Od 18 utrudnienia na trasie S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Północ, Skwierzyna Zachód, to w województwie lubuskim, z powodu prac drogowych ograniczenie do 90 km na godzinę.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

Wiosna, ach, to ty pięknie. No, tymczasem formalnie na szczęście jeszcze trwa lato, choć będziemy żegnać lato niezwykłym koncertem. Ostatni dzień lata na scenie Beata Kozidrek, no i przypominam, dzisiaj w programie Cała Muzyka kolejny złoty bilet na ten niezwykły koncert. Zapraszam gorąco w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Za co kochamy Beatę Kozidrak? O tym za chwilę między innymi Kasia Stankiewicz. No a teraz zespół o bardzo niezwykłej nazwie UB40. Kiedyś pamiętam, ktoś zapytał mnie, skąd wzięła się ta nazwa i co oznacza. Posprawdzałem. No i okazało się, że tak nazywa się formularz, który na Wyspach Brytyjskich wypełniają osoby, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych. No, do czego ta informacja może się przydać? Tego powiem szczerze, nie wiem. Nie.

0: Pięknie. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje z najsłynniejszej płyty świata, czyli albumu Thriller. 100 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. To jest rekord, którego no już chyba nikomu nie uda się pobić. Michaela Jacksona słuchaliśmy pracowicie, nie tylko my, ale też i gwiazdy. Kiedyś przyznała się do tego m.in. Agnieszka Dygant i Kasia Kowalska.
1: To jest płyta, która, ja uważam, mimo wszystko, mimo upływu czasu, brzmi rewelacyjnie. Jak później jeszcze wczytywałam się w historię powstawania tej płyty i jakby tego wielkiego sukcesu, jakim był ten jakby debiut, to okazało się, że chyba z 11 piosenek, to w ogóle 9 piosenek na tej płycie jest jego. I od tamtej pory miłość straszna.
0: Ale co ciekawe, nasze gwiazdy ukochane słuchały też rodzimych artystów. Kasia Stankiewicz przyznała się do fascynacji Beatą Kozidrak.
2: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Baim i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam z piosenkę nie ma wody na pustyni i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób.
0: Bardzo dobrze się składa, ponieważ mam dla Was bilety na koncert Beaty Kozidrak 18 września, ostatni dzień lata. Tak nazywa się ten koncert. No i po 20 komuś te bilety wręczę. A póki co zapraszam w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Tam czeka na Was jedno proste pytanie.

0: reklama.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
10: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Czwartkowy wieczór przed nami, w programie Cała Muzyka, za chwilę słówko o gościach, którzy nas odwiedzą. No a teraz czas już na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Liderem jest Enric Mas.
2: Pogoda. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień w południowej części kraju, tu miejscami nawet rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum, do 26 na południu. W nocy miejscami przelotny deszcz, na północy burze, a na termometrach od 11 stopni w Suwałkach, 14 będzie w centrum, 18 na południowym zachodzie. No, wygląda na to, że czwartkowy wieczór wkracza w decydującą fazę. Już za kilka minut okaże się, kto wybierze się na koncert Beaty Kozidrak. Koncert pod tytułem Ostatni wieczór lata. No, będzie pięknie. Na złoteprzeboje.pl czekamy na wasze pomysły na to, jak ten ostatni dzień lata powinien wyglądać. I już za kilkanaście minut do kogoś w tej sprawie zadzwonię.

0: Moi drodzy, czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj jedna z najwspanialszych polskich wokalistek, czyli Urszula. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jakże się cieszę, że tu jestem.
0: Ładnie zaczęliście,
1: ładne przywitanie, prawda?
0: Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś, jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to po jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
1: No tak było.
0: Tak było.
1: Tak było wtedy. Tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
0: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
1: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
0: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca, twoim zdaniem?
1: Tak nie zupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę i nie tak jak było. I dobrze, że nie tak jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości na pewno.
0: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
1: Nie, mam telewizor.
0: Masz telewizor?
1: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam. Aha. Ale w livingu jeszcze jest.
0: Czyli kąpciałaś i sobie oglądałaś
1: telewizor. Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, aha, do kina, oglądać filmy w ogóle. U mnie jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć, jakby nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
1: Nie, raczej nie.
0: Nie?
1: Nie, interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuje coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
0: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
0: Oj, tam piszą.
1: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
0: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
1: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu: Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomo, jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
0: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, Dmuchawce, Latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają,
1: tak,
0: zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenia. Mm-hmm,
1: tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi słuchacze. Mm-hmm. I rzeczywiście mieli takie miny zaskoczone bardzo poważnie, jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób. Mhm. Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszych rzeczy z tamtych czasów, to jest Konik dla nich, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli. Mhm. Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał szmat czasu. No.
0: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
1: Nie wiem, czy bym dała radę. Może zagrać coś w jakimś filmie.

0: Może inaczej. Mhm. Chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja.
1: Które nie miały scenariusza. Kiedyś o tym pamiętam.
0: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były po 80.
1: Czyli pogodziłaś się.
0: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest. I tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
1: Okay. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
0: Odsłonie.
1: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
0: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem. Mm. Od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Mhm. Pojechaliśmy z świadomością, że jedziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej, ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. Mhm. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
1: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie jako u źródła, że ty masz w garażu malucha.
0: Nie w garażu.
1: Nie w garażu.
0: A zawsze troszkę musi być.
1: Przekręcą.
0: Stoi na dworze. Aha. Ale jest taki maluszek fajny, żółty.
1: Czy on jeździ jeszcze? Odpalasz go?
0: Jeździ. Troszkę to wygląda jak w filmie Nic Śmiesznego, jak pazura odpala swojego maluszka i tam stoi. Jest to ciężka sprawa i ta cała rura wydechowa, która, wiesz, lata. Ale nie, on jeździ. Młodszy syn czasami go przestawia, jeździ całym kwartałem naszym tutaj po lesie, w Józefowie, nie po ulicach, ale po tych leśnych dróżkach. I cóż, no taka pamiątka.
1: Mhm. Skoro już o motoryzacji rozmawiamy, idealny samochód to dla mnie? Jakie cechy powinien mieć?
0: Który nie wymaga napraw, który nie sprawia żadnych technicznych problemów. Może nie ma, no ale to taki jest idealny.
2: Urszula dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o jednym z najsłynniejszych złotych przebojów Urszuli. No oczywiście o dmuchawcach.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny gość Urszula, która jest na scenie od czasów niepamiętnych, chciałoby się powiedzieć. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim Złotym Przeboju, czyli o Dmuchawcach Latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Piękna Łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
1: Tak, w Radawco. Nie wiem, czy... Nie, były malutkie. Mhm. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Mhm. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu Dmuchawców w jakimś takim kukurydzniku. Ale to rzeczywiście była łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
0: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
1: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy ty opowiadałam już o tym, na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące i
0: mówię, śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
1: W tuleni, tak. A no jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogę, więc to takie było i ten, kojarzę Romka za szybą, tylko mówię właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. Mm-hmm. No to, ale...
0: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a ty skąd?
1: Dzieci i kamerzysty. Ty, ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach, mam, mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisały ładnie. To, że też się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno i takie były mocno opalone, to tusiu, tak się opaliłam.
0: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
1: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, a najwięcej, jak byłam na wakacjach. Bo to tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było Lato z radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali Lato z radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
0: ABBA jednak.
1: ABBA jednak. No i nasi polscy wykonawcy.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Słuchaj, a gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
1: Chyba bliżej niż Stany jednak. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Może Anglia.
0: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
1: Nowa Zelandia? Daleko.
0: Daleko.
1: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
0: Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
1: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu. Aha. Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu, dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań, komisja skryta w takim cieniu na widowni.
0: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
1: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo wtedy mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle, do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpiewam, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Taki już końcówka bicza.
0: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
1: Zależy. To zależy.
0: Niegroźne, niegroźne.
1: Tak, tak.
0: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
0: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
1: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
1: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
0: Z rozdzielnika dostałam.
1: Z rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
0: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka i jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przyszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z Budki Suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagra ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
0: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
1: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś
0: w
1: domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100% co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
0: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy?
1: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, a przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
0: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
1: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie. I bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
0: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli jednak na ostro.
1: Tak. Nie, zdecydowanie. I męsko.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać i tak zostało.
1: Ja myślę, że tak chyba było. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce tak powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie. Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak. I mało, może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Było Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie Jurek Janiszewski.
0: I tak zostało.
1: I tak zostało, dokładnie. Fajnie, w sumie ojciec był zły, ale co zrobić?
0: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
1: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy, typu Raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam. Wychodziłam i śpiewałam, co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. spróbuj po prostu. Improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford, tego typu rzeczy.
0: Potem nastąpił powrót do kraju, no i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
1: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco i tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. Ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tej sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać. Znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy. Może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną. A tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
0: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Urszula w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale z Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
1: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. Mhm. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słucha w ogóle, wiesz, jak my gramy i te solówy i te i Lewiaton, Millennium, wszystko. Jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności. To byli zadziwieni. Niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja Płaczę, Nie Było Dla Ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda? Oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
1: Otwartość.
0: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
1: Zaciętość.
0: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
1: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
0: Za to się lubię, czy nie
1: lubię? Za to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
0: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
1: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym. Jeszcze 10 czy 15 lat temu lekka żena. A teraz patrzę na tą Ulę trochę z innym dystansem, taką dziewczynkę, która gdzieś tam przeszła swoją drogę i rozumiem ją i lubię.
0: Ja znalazłem taką historię sprzed lat też, w czasie, kiedy robiliście z Budką karierę w Niemczech. Były problemy z językiem. Krzysztof Cukowski podobno spisał fonetycznie sobie taką ściągę, postawił ją na fortepianie i ktoś mu ten fortepian chciał zabrać.
1: Tak, on się z nim mocował, z nimi bardzo się... Nie, czy po niemiecku chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
0: Żeby było śmiesznie, Krzysztof Cukowski nie umie na fortepianie grać.
1: Chyba nigdy go nie widziałam, ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
1: Oczywiście. Mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. A on mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam no, emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
0: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś, i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki radzieckiej
1: w 77.
0: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
1: Jest. Boże, nie jest. Chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar. Był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy czy... No i coś mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no cóż, dziadziu, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia. Ale jakoś zapomniał o tym. Wybaczył mi.
0: Kilka dekad na scenie, no moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie dziękuję ci za wizytę.
1: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: Dobry wieczór, cześć, witajcie. 22 nam wybiła, minęła, a więc pora rozpoczynać nasze dzisiejsze czwartkowe już spotkanie na 93,2 FM, czyli po prostu w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Ależ mi skrzypi fotel w studio, nie wiem, czy to słychać na antenie. Ja słyszę, mam nadzieję, że u was jest wszystko okej. Okay. Może nie teraz, ale trzeba będzie się tym zająć. Wracając jednak do tematu, dziś czwartek, trzeci dzień września, imieniny Izabeli, Szymona, Erasmy oraz Mojmira. Wszystkiego najlepszego. Słońca nie ma z nami od 19.19. Dzień już zdecydowanie krótszy od tego najdłuższego dnia w roku, tego co mieliśmy w czerwcu, 13 godzin 26 minut, ale był to 246 dzień roku, 119 dni jeszcze przed nami w tegorocznym kalendarzu. No i już niedługo będziemy rozpoczynać odliczanie od setki do zera, jeżeli chodzi o przywitanie roku 2027. Teraz jednak pozostańmy w roku 2026. Pozostańmy przy tym, co czeka nas na przykład jutro, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Zachmurzenie umiarkowane w całym naszym regionie. 24 stopnie powinny pokazywać termometry. Weekend zapowiada się niestety zimno. 17 stopni jedynie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Padać nie powinno, no ale jednak taka temperatura to jest już chyba zapowiedź nadchodzącej jesieni. Swoją drogą to nie bez powodu jest piosenka Jesień, wrzesień, liście spadną z drzew, która wykreowana była kilkanaście lat temu przez pewien chyba już nieistniejący kabaret, tak mi się wydaje, a może jeszcze istnieje. No nie o tym, nie o tym, nie o tym dziś mówić będziemy, tylko oczywiście o tym, co jest grane w Świętokrzyskiem. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Pustuła, do 23. Zapraszam.
7: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
8: A zaczniemy sobie od aktualności i to takich wszelakich aktualności. Dziś trzeci dzień września, więc w Kielcach wielkie, naprawdę wielkie wydarzenie to za sprawą tego, że rozpoczęła się doroczna impreza propagująca czytelnictwo. Mowa o imprezie Pociąg do literatury. Mówić będziemy o 6. już festiwalu Herlinga Grudzińskiego. W programie tego właśnie wydarzenia między innymi spotkania z autorami, debaty, a także i przedstawienia. Na początek, na rozpoczęcie zostały rozstrzygnięte konkursy fotograficzne Świętokrzyszczyzna. Jest to konkurs inspirowany młodzieńczym artykułem patrona festiwalu oraz reportaż Twój głos, Twoja okolica. To wszystko już za nami, ponieważ o godzinie 14.30 wraz z rozpoczęciem festiwalu na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego w Kielcach właśnie nastąpiło rozstrzygnięcie tych właśnie konkursów. Był także wernisaż wystawy grafiki Pawła Zycha, Dobre czasy, życie i praca w dawnej Polsce od średniowiecza po nowożytność. Tak nazywa się ta właśnie wystawa, którą także na Wzgórzu Zamkowym można zobaczyć. No a oprócz tego Również już za nami pierwsze spotkanie autorskie z Natalią de Barbaro w galerii Echo, bo to spotkanie już się odbyło. No ale Kielecki Festiwal Literacki to nie tylko spotkania z autorami, to jest także, to są także autorskie wycieczki, podczas których regionaliści przypominają powiązania pisarzy z konkretnymi miejscami Kielc i naszego regionu. Oczywiście jest także coś dla młodych uczestników wydarzenia, bo przygotowano dla nich gry i warsztaty edukacyjne. Podczas spotkań festiwalowych w Kielcach można zobaczyć absolutnie typowe cechy dzisiejszego zainteresowania książką w Polsce. Bo nie wiem, czy wiecie, no okazuje się, że dziś czytają głównie panie i wcale nie jest to jakaś literatura romansowa. Częściej są to krwiste opowieści, a panie coraz częściej także uczestniczą w spotkaniach z autorami książek. No i jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wydarzenia festiwalowe, to te odbędą się w nadchodzący weekend. Już jutro zostanie rozstrzygnięty 6. ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie. Będą także spotkania autorskie, m.in. z Mateuszem Pakułą czy Wojciechem Mannem. Sobota upłynie pod znakiem debaty wokół myśli przewodniej tegorocznego festiwalu, czyli obecności. Na ten temat będą dyskutować Maria Seweryn i Joanna Gierak-Onoszko. Odbędą się także spotkania autorskie z Kingą Dębską i Pauliną Małochleb oraz Jackiem Danielem i Tomaszem Sekielskim, a także autorami książek dla dzieci. Natomiast pewnie wiecie o tym, bo chociażby wczoraj mówiliśmy o jędrzejowskim narodowym czytaniu i właśnie w ramach Narodowego Czytania Dziadów fragmenty dramatu Adama Mickiewicza zaprezentują w niedzielę aktorzy Teatru Żeromskiego. Niedzielne wydarzenia festiwalowe odbędą się także w Muzeum Zabawek i Zabawy oraz na Placu Artystów i w Parku Miejskim. Czytelnicy spotkają się m.in. z Zytą Rudzką, Katarzyną Grocholą, profesorem Janem Miotkiem i Munikiem Staszczykiem. Festiwal zakończy wtorkowa strefa edukacji, czyli lekcje i wykłady przeznaczone głównie dla uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych. Organizatorami pociągu do literatury, czyli 6. Festiwalu Herlinga Grudzińskiego w Kielcach są miejskie instytucje kultury, Biblioteka Publiczna imienia Jerzego Pilcha, Wzgórze Zamkowe i Muzeum Zabawek i Zabawy.
7: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
8: Za kilka chwil wrócimy sobie do Kielc, ale najpierw chciałbym, żebyśmy odwiedzili Busko. A to dlatego, że ciekawy tytuł dzisiaj rzucił mi się w oczy i okazuje się, że jest całkowicie prawdziwy. Jeżeli już jesteśmy przy festiwalu Herlinga Grudzińskiego, to trochę z książkami także ten temat jest oczywiście związany, ponieważ istnieje w Busku coś takiego jak Dolina Muminków. I to nie jest żaden żart, bowiem znajduje się ona w samym środku obszaru ochrony uzdrowiskowej, który tworzą cztery miejscowości. Czarna, Czarniecka Góra, Janów i Błotnica. To leśna dolina, która jest sercem tego obszaru, znajduje się w bardzo malowniczym miejscu nad rzeką Czarną i w pobliżu zbiornika wodnego. Walory tego miejsca zostały oficjalnie docenione w roku 2023, kiedy Czarniecka Góra i okoliczne miejscowości uzyskały status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Atutami z całą pewnością są czyste powietrze oraz występująca w okolicznych lasach borowina. No i teraz okazuje się, że właśnie ten obszar będzie...

A w tym celu konieczne jest m.in. skanalizowanie miejscowości, co już częściowo udało się zrealizować. Samorząd zabiega również o wpisanie Czarnieckiej Góry jako przyszłego uzdrowiska do strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego. Ma to ułatwić pozyskiwanie pieniędzy na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. No i pierwszym etapem ma być właśnie zagospodarowanie Doliny Muminków. My pozdrawiamy wszystkich tych, którzy czują się świętokrzyskimi Muminkami. A przy okazji to pytanie do was, który z bohaterów był waszym ulubionym. Ja przyznam się szczerze, że zawsze podziwiałem, jak on się nazywał, Włóczy Kija, który po prostu pojawiał się i znikał, pojawiał się i znikał, a jak pojawiał się, to przynosił całą tą swoją trójkątną czapkę opowieści różnych ze świata. No i oczywiście była też Buka, która siała przerażenie wśród absolutnie wszystkich. Jeżeli chcecie, to opiszcie swoje wspomnienia związane z Muminkami. michał.pustuła@radioagora.pl. A ja zapraszam na kolejne aktualności związane z naszym regionem. Otóż mówiłem, że wrócimy sobie do Kielc, ale zanim do Kielc jeszcze sobie pojedziemy, to z Buzka przenosimy się wprost do Chmielnika, żeby zaprosić was na spotkanie ze zdobywcą biegunów, czyli Markiem Kamińskim. Właśnie w Chmielniku to spotkanie się odbędzie pod koniec miesiąca, 29 września. Będzie to o 18 w Domu Kultury w Chmielniku. Wyjątkowe spotkanie, jak zapowiadają organizatorzy. Marek Kamiński jest podróżnikiem, filozofem drogi, autorem książek i jednym z najbardziej znanych polskich zdobywców biegunów. Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik. Wstęp na spotkanie jest wolny, a to jest oczywiście, tak jeszcze nawiązując do wymienionego przeze mnie kilka chwil temu Włóczy Kija z Muminku, propozycja dla osób zainteresowanych podróżami, ekstremalnymi wyprawami, literaturą oraz tematyką pokonywania własnych ograniczeń. Spotkanie będzie także okazją do poznania historii człowieka, który swoje doświadczenia z najbardziej wymagających zakątków świata przekłada na refleksje dotyczące codziennego życia. Jeszcze więcej na temat tego właśnie spotkania będziemy sobie na pewno na antenie mówić, bo to dopiero 29 września, a więc pod koniec miesiąca, jak na razie 3 września, ciąg dalszy magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie już teraz. Ja tutaj miałem gdzieś specjalnie dla was przygotowany wyjątkowy materiał, wyjątkową wiadomość, no i oczywiście gdzieś mi to umknęło. Jest, bo chciałem powiedzieć o tym, także o rewitalizacji będziemy mówić i także terenów zielonych, podobnie jak o Dolinie Muminków kilka chwil temu. Wyobraźcie sobie, że wczoraj pojawiła się informacja, że czeka nas rewitalizacja Parku Miejskiego w Kielcach i to wkrótce może stać się faktem, bowiem Kielecki Ratusz pozyskał niemal 46 milionów złotych unijnego dofinansowania na realizację projektów związanych z ochroną bioróżnorodności na terenie miasta. Decyzję o przyznaniu pieniędzy z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w środę, czyli wczoraj, 2 września, podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tej decyzji i w ramach tego wartego niemal 62 miliony złotych projektu Kielce chcą zainwestować i zinwentaryzować zieleń w mieście, uregulować ruch turystyczny na terenach rezerwatów geologicznych, ale także wzmocnić ofertę ogrodu botanicznego oraz właśnie zrewitalizować park miejski. W przypadku parku Urząd Miasta ma gotowe pozwolenie na budowę, bowiem chociażby prezydentka cały czas informuje o tym, że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to część przetargów może zostać ogłoszona jeszcze w ciągu najbliższych tygodni, a więc być może przyszły sezon turystyczny, bo ten już powolutku kończy się, będzie w zrewitalizowanym Kieleckim Parku Miejskim, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. I przy Kielcach sobie na chwilkę zostaniemy, ponieważ także wczoraj pojawiła się, i to dosyć późno wieczorem, ta informacja, już nie zdążyłem powiedzieć wam o tym we wczorajszym naszym spotkaniu, ale trzy świętokrzyskie lokalizacje walczą o miano cudów Polski, bowiem jest taki konkurs organizowany przez National Geographic, który ma

0: wyłonić Cuda Polski. Jeżeli chcielibyście zagłosować, to głosowanie trwa do 13 października, no i w naszym województwie można na 3 lokalizacje zagłosować. Są to, zaczynając od samego początku, w kolejności alfabetycznej, Zamek w Ćmielowie, Park Kadzielnia w Kielcach oraz Rzeka Nida. Tak, tak, nasza Nida, która jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływa przez malownicze tereny naszego województwa, a jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, a Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Fajnie by było, prawda? Jakby Nida wygrała.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Pamiętacie, jak wczoraj mówiliśmy sobie o Pińczowie, a dokładnie to o bulwarach nad Nidą, że one już niedługo się zmienią, to znaczy zostaną zmienione, bo same bulwary to myślę, że same z siebie się nie zmienią i wcale im do tego nie spieszno. No ale dziś trochę inny temat, także wprost z Pińczowa, ponieważ odwiedzimy Centrum Kultury w Pińczowie, Pińczowskie Centrum Kultury, i poopowiadamy sobie nie tylko o samym centrum, ale również o wydarzeniach, które wraz z początkiem września będą się w Pińczowie odbywać. Razem z Justyną Rudzką w takim razie zapraszam Was do odwiedzenia Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.
1: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
2: Iwona Senderowska, dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury to przede wszystkim miejsce, które żyje. Żyje kulturą, żyje działaniem i bardzo mocno integruje mieszkańców w tym działaniu, z nastawieniem oczywiście na to, co łączy nas w kulturze. Od lat staramy się, aby to było miejsce z szeroko otwartymi drzwiami do kultury, tak żeby każdy mógł tutaj i odkrywać swoje pasje, i uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach, które budują piękną społeczność kulturalną Pińczowa i okolic.
3: A od ilu lat działa już Pińczowskie Centrum Kultury?
2: O, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury działa już od bardzo wielu lat. Ono ulegało różnym przekształceniom, bo wcześniej były to instytucje łączone, ale pod nazwą Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury działa od 2000 roku.
3: Jakie były początki tej instytucji? Co wtedy oferowała?
2: To znaczy, format działania naszej instytucji zmienia się, bo my się cały czas dostosowujemy do potrzeb naszych odbiorców. Kiedyś może mniej tętniło życiem to miejsce, bo wiadomo, że dostosowane jest zawsze też do pewnych możliwości i ram finansowych, jakie posiadamy, ale teraz, kiedy działa to jako instytucja już stricte rozdzielona od muzeum i od biblioteki, bo kiedyś to była jedna wielka całość, to skupiamy się na tym, co jest dla nas w kulturze ważne, co buduje odbiorców różnych wydarzeń, a więc zarówno są to działania amatorskiego ruchu artystycznego, które działa od września do czerwca, zarówno jest to Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo wiadomo, że społeczność jest coraz starsza i ta oferta dla nich już tak skrojona na miarę jest bardzo potrzebna i te osoby się angażują właśnie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale oprócz tego Centrum Kultury w Pińczowie to wydarzenia stałe, wydarzenia, które mają już swój prestiż, tak jak zaduszki jazzowe, festiwal filmowy, otwarty turniej tańca, to wydarzenia, które dostosowane są do różnych grup odbiorców i rozwijają nas jako społeczność, nas jako odbiorców i rozwijają miasto, bo kultura jest bardzo ważną częścią Pińczowa i myślę, wyróżnia nas w skali regionu.
3: Wspomniała Pani o kilku elementach, które są stałe. Gdybyśmy o każdym z nich powiedzieli kilka zdań, co w jego ramach można zrobić?
2: Jedną z tych ważniejszych imprez jest między innymi festiwal filmowy Natura Kina. Wydarzenie, mimo że stosunkowo młode, to z wielkim potencjałem do rozwoju, bo możemy się pochwalić już 3-dniowym programem z wybitnymi twórcami, z reżyserami takimi jak Andrzej Barański, Zanussi, Piotr Domalewski, z cudownymi gośćmi i właśnie to jest ten motyw, kiedy wokół pinczowianina Andrzeja Barańskiego, który w świecie filmowym ma już bardzo ważne miejsce, budujemy coś wyjątkowego tutaj. Ale nasz festiwal to jest właśnie osadzenie filmu w naturze. Natura kina, czyli pokazujemy to, co nas wyróżnia. I natura, i Ponidzie, i film z Andrzejem Barańskim w roli głównej. Ten festiwal również włączony jest w projekt 50 na 50 jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w skali kraju, czyli przeglądu w Gdyni. Więc będziemy się dwustronnie promować i będziemy częścią jakiejś większej filmowej całości. To osadzenie właśnie Andrzeja Barańskiego, tego filmu polskiej prowincji, to wydobywanie tego kina właśnie odwołującego się do małych miejscowości jest dla nas szczególnie ważne i cieszymy się, że tak pięknie rozwija się to i tworzy tą piękną społeczność filmową w naszym mieście. I na to wydarzenie bardzo gorąco zapraszamy już od 11 września do Pińczowa. Rozpoczniemy spotkaniem z wybitnym reżyserem Zanussim, a to robione jest przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, a kolejne dni festiwalowe to spotkania z aktorami, spotkania z reżyserami, filmy oraz koncert Joanny Trzepiecińskiej na sam finał. To jeśli chodzi o festiwal filmowy, ale kolejnym i takim najbardziej znanym i uznanym, myślę, w skali kraju wydarzeniem jest festiwal Zaduszki Jazzowe w Pińczowie. W tym roku to już 22. edycja, 24 i 25 października po raz kolejny będzie tętnił muzyką improwizowaną, która ma się w naszym mieście świetnie i to już jest wielka ogólnopolska społeczność, która spotyka się w ten październikowy weekend w naszym mieście i docenia muzykę tworzoną na żywo. Ambasadorem i dyrektorem artystycznym Zaduszek Jazzowych jest pińczowianin Artur Dudkiewicz, który dokłada wiele starań i serca, aby w Pińczowie publiczność mogła spotkać się z wybitnymi artystami zarówno z polskiej, jak i zagranicznej sceny jazzowej. Także gorąco polecamy 24-25 października w Pińczowie. To takie stałe już festiwale, ale warto wspomnieć też o innych cyklicznych wydarzeniach, które nastawione są na to, co łączy młodzież w działaniu, bo staramy się, aby Pińczów przykleił sobie tą łatkę, że jest to jednak miasto pasji, więc ta pasja przewija się przez różne cykle wydarzeń, które organizujemy i jednym z nich jest również turniej tańca. Turniej tańca, który zawsze w okolicach kwietnia pojawia się w kalendarzu stałych wydarzeń kulturalnych regionu i on angażuje bardzo, bardzo wielu młodych tancerzy z różnych stron Polski i dla nas jest to niezwykle ważne, aby właśnie młodzież pokazywać w ich zainteresowaniach, w tym, co oni tworzą i budują wokół siebie. I to są takie najważniejsze stałe wydarzenia, które pojawiają się na mapie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ale nie sposób nie wspomnieć również o teatrze, bo teatr również bardzo mocno związany jest z Centrum Kultury, a to za sprawą amatorskiego i to bardzo w cudzysłowie powiem teatru, Teatr Ciut Frapujący, obchodzący w tym roku 25-lecie, na które również serdecznie zapraszamy we wrześniu, w ostatni weekend września. Będzie o tym teatrze głośno, będzie się dużo mówiło. Teatr przygotowuje specjalną niespodziankę z udziałem wyjątkowych gości. Warto śledzić media społecznościowe, podglądać, co pojawi się właśnie również na tej teatralnej niwie w Pińczowie.
3: To są takie duże imprezy, o których pani teraz mówi, takie duże wydarzenia. A co na co dzień dzieje się w Pińczowskim Centrum Kultury?
2: Jeśli chodzi o rok artystyczny, który trwa od września do czerwca, to jest to przede wszystkim program stałych zajęć. Zajęć adresowanych do różnych grup wiekowych. I tutaj zarówno taniec, plastyka, ceramika i to z podziałem na zajęcia i dla młodszych odbiorców, i dla już tych nieco starszych, którzy bardzo chętnie włączają się i chcą rozwijać swoje pasje pod okiem doświadczonych instruktorów. To również zajęcia okołosportowe, mamy szachy, ale mamy mamy również akrobatykę, są zajęcia rękodzielnicze. Dla każdego coś się znajdzie. I oprócz tego koncerty, które pojawiają się w ofercie Centrum Kultury, staramy się budować społeczność kulturalną bazującą na kulturze ambitniejszej, pokazywać i pozwalać doświadczać dobrą kulturę w Pińczowie.
3: Gdyby na przykład dziś przyszedł do Państwa 17-latek i powiedział: nie wiem, co ze sobą zrobić, nie wiem, jak wypełnić popołudnie, znajdzie coś u Państwa?
2: To my go najpierw zapytamy, co chciałby robić, bo staramy się cały czas być w kontakcie z naszymi odbiorcami i staramy się odpowiadać przede wszystkim na ich potrzeby. I taką fantastyczną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców z różnych grup wiekowych jest realizowany przez nas projekt w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne. Pytaliśmy właśnie mieszkańców, co oni potrzebują, w co chcieliby się zaangażować, czego im w kulturze naszej gminy brakuje. I ta diagnoza potrzeb kulturalnych była przyczynkiem do konkursu inicjatyw lokalnych. Tutaj mieszkańcy będą grali pierwsze skrzypce, to ich pomysły będą realizowane, a my będziemy partnerem, który pomoże im jak najlepiej te inicjatywy zrealizować. Także jeśli ten 17-latek zapuka do naszych drzwi, to zawsze najpierw zapytamy go, czego potrzebuje, a potem, jeżeli nie ma takich zajęć w naszej ofercie, w których on by chciał uczestniczyć, to zawsze dokładamy wszelkich starań, aby sprostać tym potrzebom i dokładać te różne cegiełki do naszej kulturalnej oferty.
3: Wspomniała Pani o tej diagnozie, że tak powiem, w cudzysłowie kulturalnej. Czego mieszkańcy Pińczowa oczekują od Was? Jakie działania by chcieli, by były podjęte?
2: Przede wszystkim i zarówno ten program, i to, co pojawiło się w diagnozie potrzeb kulturalnych, to jest właśnie odpowiedź na pytania, co ogranicza nasze uczestnictwo w kulturze. Często jest to brak czasu, często są to finanse, ale mieszkańcy tutaj również podpowiadają, co jest dla nas niezwykle ważne, co mogłoby się jeszcze pojawić i czego oni potrzebują. I przede wszystkim są to takie głosy, aby ta kultura była bliżej nich, aby wychodzić z działaniami bliżej naszych odbiorców. Stąd pojawiła się inicjatywa związana z kinem plenerowym, z koncertem kameralnym gdzieś zlokalizowanym w przestrzeni miasta. Ja myślę, że właśnie te inicjatywy lokalne mieszkańców bardzo wyróżniają Pińczów, bo my jako Centrum Kultury jesteśmy już po raz czwarty w tym programie i taką jedną z, myślę, najbardziej głośnych imprez, którą wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy, zaprogramowaliśmy i zrealizowaliśmy, to był jarmark włoski, bazujący na dziedzictwie obecności kultury włoskiej w naszym mieście, a więc mieszkańcy chcą, aby wydobywać to, co jest charakterystyczne i ważne dla tożsamości lokalnej, czyli właśnie historia, dziedzictwo lokalne i łączyć je z działaniami kulturalnymi, w których oni mogą uczestniczyć, więc wszelkiego rodzaju wydarzenia dziejące się w plenerze, zlokalizowane często gdzieś nad wodą, bo to też pojawiało się w diagnozie potrzeb kulturalnych, to są te oczekiwania mieszkańców.
3: Czy Pińczowianie są zainteresowani kulturą? Chętnie uczestniczą w tego typu inicjatywach, w Waszych zajęciach?
2: Fakt, że do konkursu inicjatyw lokalnych wpłynęło 12 różnych projektów, świadczy o tym, że mieszkańcy faktycznie chcą działać, bo mogliśmy zrealizować zgodnie z regulaminem od 3 do 7 inicjatyw, więc ta ilość środków też była ograniczona, a tych inicjatyw pojawiło się w sumie 2 razy tyle, więc jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ale i zbudowani tym, że różne osoby z różnych środowisk chcą właśnie dokładać te swoje cegiełki do tego, by się coś działo i chcą zapraszać innych mieszkańców na te działania, więc jak najbardziej ta kultura się rozwija i właśnie z tym oddolnym, mocnym akcentem mieszkańców. A pierwszy tydzień września to będzie wielka podróż w czasie, na którą również zapraszamy naszych mieszkańców. Zapraszamy wspólnie z Centrum Archiwistyki Społecznej w ramach Ogólnopolskiej Inicjatywy Pamięciownik. Nasze Centrum Kultury jest jednym z 7 partnerów w całej Polsce, do których zawita trasa pamięciownika, co jest dla nas również dużym wyróżnieniem. Przez cały tydzień będziemy tutaj wspólnie z Centrum Archiwistyki Społecznej zapraszać mieszkańców do odgrzebywania wspomnień, przynoszenia zdjęć archiwalnych, wygrzebywania ich z domowych szuflad i tworzenia wspólnej opowieści o Pińczowie. Program pamięciownika rozpisany jest na kilka dni i w ramach programu w Pińczowie znajdą się spacery historyczne po miejscach, których trochę już nie ma albo zostały mocno przekształcone w czasie. Znajdzie się wizyta w lokalnej winnicy Pięć Słów. Poopowiadamy o tym dziedzictwie również winiarskim w Pińczowie, które kiedyś tutaj było. Będziemy zbierać fotografie, będziemy również fotografować mieszkańców, budując takie współczesne archiwum. Te wszystkie zebrane zdjęcia, które zgromadzimy przez cały tydzień w Pińczowie, zostaną potem umieszczone na specjalnej stronie Centrum Archiwistyki Społecznej. I to Społeczne Archiwum Pińczowa jest również taką inicjatywą, którą tworzymy od 2 lat i na której bardzo nam zależy, bo mieszkańcy są najlepszymi świadkami i strażnikami tych pamięci, zarówno o historii, ale również o takim klimacie, który tylko oni potrafią najlepiej wyrazić.
0: Mówiła Iwona Senderowska.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Aktualnymi aktualnościami zajmowaliśmy się na samym początku, ale oczywiście aktualne aktualności różnego rodzaju towarzyszą nam przez całe nasze spotkanie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje. No i już teraz także właśnie tym tematem będziemy się zajmować, bo co prawda dzisiaj już czwartek, ale jeszcze chyba niektórzy z nas myślami są przy minionych wakacjach. I my właśnie do tych minionych wakacji sobie powoluteńku wrócimy, a to dlatego, że Policja Świętokrzyska podsumowała to, co działo się właśnie w ciągu minionych 2 miesięcy w naszym województwie. Zresztą nie tylko policja, jak wiemy, policjanci wraz ze strażakami czuwali nad naszym bezpieczeństwem, kontrolując między innymi akweny wodne, ale także i drogi, czuwając nad tym, żeby nie było na nich pijanych kierowców. I właśnie wczoraj w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, na której służby mundurowe podsumowały te minione 2 miesiące. Jak wyglądają statystyki wakacyjne w policji? Ile było tych niebezpiecznych zdarzeń? O tym już teraz na antenie.
4: Szanowni Państwo, każdego roku przed wakacjami wojewoda zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego na temat przygotowania służb do okresu wakacyjnego. Służby w tym czasie raportują stan przygotowania, oceniamy ten stan przygotowania i później realizujemy te zadania w okresie wakacyjnym. W dzisiejszym dniu chcę podsumować działania głównie tych służb, które pracowały w tym okresie wakacyjnym, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Również w tych wakacjach brały czynny udział takie służby jak sanepid, kuratorium i to chyba tyle z takich głównych służb. Działania policji głównie to są działania na drogach, ale nie tylko, bo to są działania i nad wodą, bezpieczeństwo naszych wypoczywających nad wodą. Inspekcja głównie działania, kontrole autokarów. O tym opowiedzą poszczególni mówcy. Natomiast ja powiem o działaniach Straży Pożarnej. Głównie kontrolowaliśmy obozowiska harcerzy poczywających w naszych lasach. Było 19 ewakuacji tych obozów. 16 to było samoczynne, 3 były przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko odbyło się bezpiecznie w ramach obowiązujących przepisów. To tyle, ja dziękuję. O podsumowanie poproszę pana komendanta wojewódzkiego policji. Proszę bardzo.
5: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. Szanowni Państwo, 2 wrzesień, więc co z tym idzie, już zakończyliśmy okres wakacji, podsumowaliśmy okres wakacji. Wakacje roku 2026 na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowaliśmy i ten okres zamknęliśmy. Oceniamy go jako okres dobry, bezpieczny i spokojny. Szanowni Państwo, no będę się posiłkował danymi, które zebraliśmy na chwilę obecną. W roku 2026 przez okres wakacji skontrolowaliśmy łącznie 318 autokarów, które przewoziły, wyruszały w drogę wakacyjną z terenu województwa świętokrzyskiego. 117 autokarów skontrolowaliśmy w miejscach, których na stałe można było podjechać, zgłosić tę kontrolę, a 201 kontroli było to na wezwanie osób organizujących tego typu wyjazdy. Szanowni Państwo, kontrolowaliśmy osoby poruszające się na hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Te kontrole miały na celu to, żeby wskazać osobom poruszającym się tego typu środkami transportu, w jaki sposób należy to robić, żeby to było bezpiecznie. Niemniej jednak w trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych. Policjanci rozliczyli również 54 osoby, które brały udział w kolizjach drogowych z udziałem hulajnóg. Co za tym idzie, żeby było bezpiecznie, prowadziliśmy wzmożone kontrole stanu trzeźwości na drogach województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, takich osób przebadanych w różnego rodzaju działaniach, w różnych porach dnia, takich osób zbadaliśmy 125 tysięcy. Wynikiem tego typu kontroli jest zatrzymanych aż 739 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, 68 kolizji i niestety 2 osoby zginęły, a 10 osób zostało rannych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. Po tym widzimy, że te kontrole muszą być kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy tego roku. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo na terenach zbiorników wodnych, terenach przywodnych również przyniosło swój efekt z uwagi na to, że w zeszłym roku odnotowaliśmy 3 utonięcia, w tym roku odnotowaliśmy 2 utonięcia. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ten rok i te wakacje były cieplejsze, więcej dni było spędzanych na terenie zbiorników wodnych, na plażach i różnego rodzaju kąpieliskach, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Dziękuję bardzo.
6: Dzień dobry Państwu. Robert Janik, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. My jak co roku oczywiście też z okresem wakacyjnym rozpoczęliśmy wzmożone kontrole przewozu osób. W tym okresie, czyli od końca czerwca do końca sierpnia, przeprowadziliśmy około 230 kontroli przewozu osób. Były to głównie przewozy regularne, natomiast no, też sporą część stanowiły przewozy okazjonalne. Nasze kontrole skupiały się głównie na tych trasach przejazdowych, tranzytowych przez województwo świętokrzyskie. Tak jak na otwarciu punktu kontrolnego mówiliśmy, że z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo i stan techniczny jest coraz lepszy tych autobusów, tak też no, potwierdziło się to również w tym roku. Zatrzymaliśmy tylko 4 dowody rejestracyjne, w zasadzie 2 to dotyczyły braku ważnych badań technicznych, a w przypadku 2 pojazdów były to usterki, no, w przypadku jednego autokaru białoruskiego były to usterki niebezpieczne, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych, więc no, tak jak mówię, konsekwencją było zatrzymanie dowodu i zakaz dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o nasze kontrole, no to tak jak do czego się one sprowadzają? Sprowadzają się to do tego, że kontrolujemy stan techniczny oczywiście pojazdów, kontrolujemy trzeźwość kierowców, kwalifikacje kierowcy, jego uprawnienia, czy posiada odpowiednie szkolenia, badania lekarskie, psychologiczne. Dodatkowo jeszcze kontrolujemy i czas pracy kierowców. Jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, no to tak jak mówiłem, nietrzeźwych kierowców w przypadku tych kontroli nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, to były to drobne naruszenia stwierdzone bodajże w 5 kontrolach. W przypadku nałożyliśmy 11 mandatów karnych, z tego co pamiętam. I to były głównie mandaty dotyczące obsługi tachografu i jakichś nieprawidłowości, które popełnili kierowcy. Skończyły nam się wakacje, skończyły nam się te kontrole, które prowadziliśmy, a dotyczyły, tak jak mówimy, głównie przejazdu na jakieś wypoczynki, miejsca, gdzie się udawali ludzie, żeby odpoczywać, żeby spędzać te wakacje. Natomiast teraz mamy już wrzesień i zaczynamy kolejne kontrole, czyli kontrole dotyczące przewozu dzieci i dowozu dzieci do szkół. Także tutaj też inspektorzy i pewnie policjanci też, bo tak co roku jest, od września zaczynamy takie kontrole.
0: A my na chwileczkę wrócimy sobie jeszcze do statystyk policyjnych, dlatego że oprócz kontroli autokarów, oprócz tych wszystkich zdarzeń drogowych, policjanci w czasie wakacji również bardzo, bardzo pilnie przyglądali się tym, którzy używają hulajnóg. Jak wiadomo, od początku czerwca są z nami przepisy, które mówią o tym, że osoba poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na hulajnodze, musi używać kasku. Okazuje się, że hulajnoga elektryczna jako środek transportu jest dużo, dużo bardziej popularna, no ale oczywiście także jest środkiem transportu, którego użytkowanie wymaga znajomości i przestrzegania przepisów. Jak wyglądały wakacje, jeżeli chodzi właśnie o hulajnogi? O tym także policjanci informowali na tej konferencji, która odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
5: W okresie wakacyjnym cyklicznie, codziennie prowadzimy działania. One się nie zakończyły. Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić. No, powtarzamy to, żeby hulajnogi używać w sposób taki, w jaki powinny być używane, żeby rodzice nie zezwalali na to, żeby te hulajnogi miały zdejmowane ograniczniki prędkości, bo tak się dzieje. No i osoby, które powinny poruszać się w kaskach, żeby poruszały się w kaskach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w połowie września, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panem wojewodą, będziemy prowadzić takie działania, gdzie zarówno jak policja i kurator oświaty będziemy rozdawać osobom poruszających się rowerami kaski. Kolejna edycja rozdawania kasków po to, żeby jak najwięcej osób w tych kaskach na terenie województwa się poruszało.
0: Ja już teraz mogę wam obiecać, że jeżeli cokolwiek wiedzieć będziemy na temat tej akcji, o której przed momentem pan komendant mówił, czyli akcji rozdawania kasków dla poprawienia bezpieczeństwa w naszym regionie, natychmiast was o tym poinformujemy na antenie, a przy okazji to przypominamy również o tym, że zdaje się, że od początku czerwca, to chyba był 3 czerwca, o ile mnie pamięć nie myli, obowiązuje oczywiście przepis mówiący i stanowiący o tym, że osoby poniżej 16 roku życia poruszające się na hulajnogach, o których także kilka chwil temu na antenie mówiliśmy, są bezwzględnie obowiązane do tego, żeby jeździć w kasku. To oczywiście ma poprawić bezpieczeństwo zarówno tych, którzy jeżdżą na hulajnogach elektrycznych, jak również i innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych. Jeżeli ktoś nie przestrzega tych przepisów, o tym także mówiliśmy sobie na antenie, no to musi się liczyć również z konsekwencjami. Oczywiście nie jakimiś bardzo srogimi, bo myślę, że policjanci jak w każdej sytuacji także i do tej podchodzą po prostu indywidualnie, no ale jednak trzeba gdzieś z tyłu głowy mieć to, że takie konsekwencje mogą się pojawić, jeżeli nie będziemy przestrzegać tych właśnie przepisów. No i jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to cieszymy się z tego, że te statystyki tegorocznych wakacji wypadły lepiej niż ubiegłorocznych wakacji. Miejmy nadzieję, że te przyszłoroczne, które za jedyne 10 miesięcy się rozpoczną, będą jeszcze lepsze niż te, o których przed momentem klientem mówiliśmy na antenie. My oczywiście jeszcze nie kończymy naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Wprost przeciwnie, do 23 został nam jeszcze kwadrans, no już nie cały kwadrans, ale ten czas oczywiście wykorzystamy, mówiąc jak zwykle o tym wszystkim, co jest grane w Świętokrzyskiem. Także ja jak zwykle zachęcam was, żebyście nie tylko do 23, ale cały czas mieli radio ustawione na 93 i 2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Radio Złote Przeboje 93 i 2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Słuchajcie, a propos aktualności, to wiadomość sprzed chwili, no dobra, sprzed kilku godzin, żeby nie było, ale dosyć istotna. Otóż uwaga, uwaga, uwaga. Burmistrz miasta Jędrzejowa informuje, że w związku z dożynkami, które są planowane, nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic, więc jeżeli gdzieś zamierzacie sobie jeździć po mieście w najbliższy weekend, to zdaje się, że ta wiadomość jest właśnie dla was, a brzmi ona tak. Burmistrz miasta Jędrzejowa informuje, że w związku z organizacją obchodów dożynek gminnych i związanymi z tym imprezami towarzyszącymi dokona częściowego zamknięcia dla ruchu samochodowego Alei Józefa Piłsudskiego w dniu 6 września 2026 roku od godziny 8 do godziny 24. Na czas zamknięcia zostanie wprowadzone tymczasowe oznakowanie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. Także pamiętajcie, nie jeździmy na pamięć, tylko rzecz jasna patrzymy na znaki, a dożynki gminne, o których mowa oczywiście, odbywać się będą 6 września, o czym także przed momentem już sobie powiedzieliśmy. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o takie bardzo aktualne aktualności. My natomiast przechodzimy do kolejnych informacji o tym, co jest grane w Świętokrzyskiem.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem.
0: A dziś chciałbym, żebyśmy również pozostali troszeczkę na Poniedziu, ponieważ mówiliśmy o Pińczowie, mówiliśmy sobie także o otwarciu dwóch konkursów fotograficznych na festiwalu Herlinga Grudzińskiego. A wiadomo, że Pińczów to Poniedzie, a jeżeli Poniedzie, to nie wiem, czy wam także, ale mnie kojarzą się piękne fotografie, od razu w głowie stają przed oczami meandrującej Nidy. No i właśnie o zdjęciach między innymi sobie poopowiadamy wraz z moim gościem, którym jest Michał Janyst, prowadzący profil na Facebooku dotyczący właśnie fotografii Poniedzia. Taka rozmowa o zdjęciach, jak również i o samym Poniedziu nam z tego wszystkiego wyszła. Krajobrazy Poniedzia, Michał Janyst już teraz na antenie.
1: Ciekawe Świętokrzyskie.
0: Od czasu do czasu na naszej antenie, moi drodzy, pojawiają się tematy dotyczące fotografowania. Zwykle mówimy o różnego rodzaju konkursach fotograficznych, które organizowane są dla mieszkańców, a to Jędrzejowa, bo kiedyś mówiliśmy o konkursie Jędrzejów w Czerni i Bieli, a to na przykład organizowany przez Urząd Wojewódzki czy Marszałkowski. Dziś natomiast chciałbym, żebyśmy wybrali się w miejsce, które wyjątkowo fotogeniczne na pewno jest. Przez niektórych nazywane Świętokrzyską Toskanią, choć niektórzy się z tym nie zgadzają, na pewno nie można odmówić tego, że jest to miejsce wyjątkowe, dla niektórych magiczne, no i cudownie wychodzi nie tylko na fotografiach. Ze mną fotograf prowadzący profil na Facebooku Krajobrazy Poniedzia, Michał Janyst. Dzień dobry, witam na antenie.
7: Witam serdecznie.
0: Ja chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od definicji, bo kiedy zaproponowałem ci to, żebyśmy spotkali się na radiowej antenie, to ty powiedziałeś okej, ale to Poniedzie nasze się trochę ostatnio rozrosło. No to jak z tym rozrostem Poniedzia jest? Co to właściwie jest Poniedzie? Od tego zacznijmy. Taką definicję stwórzmy, a przynajmniej postarajmy się.
7: Można powiedzieć, albo może nie mówię powiedzieć, ale mieszkańcy Pińczowa, bo w tej miejscowości mieszkam, w sumie to pod tą miejscowością, przyjmowali sobie taką nazwę, że Pińczów leży w sercu Poniedzia. Pińczów leży mniej więcej w odpowiedniego Poniedzia i to Poniedzia jest traktowane przez lokalnych mieszkańców czyli można zauważyć tubylców, bo czasami też spotkamy ludzi, którzy stricte w miejscowościach Nacin i Madlińskich mieszkają. I oni traktują to poniedziałek jako tą całą dolinę, która biegnie od północy do południa i od wschodu na zachód wzdłuż biegu rzeki Lidy. Zaczyna się ono od połączenia białej z czarną, a kończy na ujściu Dowczynie. I to jest mniej więcej ten element, który przez mieszkańców w większości jest nazwany Ponidy. A to, że się rozrasta, ma jakieś tam dokładne przyległości i prawdopodobnie od tego, co to można wypisać w internecie, od samego zamku w Chęcinach, praktycznie po Koszowice, po Jędrzejów, po... Nawet słyszałem ostatnio zapis taki, że miejscowość, która się nazywa Szybów, też leży na Ponidziu.
0: No i to kawał drogi jest już przecież.
7: No jest dosyć duży kawał drogi. Teraz generalnie próbuję znaleźć fenomen tej nazwy, fenomen tego przypisywania sobie Ponidzia, bo tak pieszczotliwie nawet mówiąc, albo nawet nie pieszczotliwie mówiąc, ale mieszkańcy Pińczowa, mieszkańcy Buzka się przekonają, że Buzku nawet nie leży na Ponidziu, bo tak naprawdę ma około 20 km do rzeki Nidy, więc no to już jest spory kawałek, no ale niestety ten dom pan pieszczotliwie wiedzie. Generalnie mamy takie czasy, gdzie internet, wiadomość, czy jakiś post na Facebooku rozprzestrzenia się w momencie z prędkością światła, więc dostęp do tej informacji ma praktycznie każdy. Każdy sobie po prostu przyjeżdża na Ponidzie, które jest w internecie, o którym ja chcę powiedzieć, które jest naturalne, które jest w Indzie, jest troszkę inne, bo nawet jak sobie wpiszemy w Google Ponidzie, to wpadło nam widzisko w kawałek, nawet drogi gdzieś tam w miejscowości Cieszkowej Gminy Czarnocin. To już jest troszkę inne miejsce i dla nas lokalnych to już nie jest Ponidzie, dlatego mówię o tym poniedziałku, o tym dobrostaniu się, że każdy nowy element próbuje sobie przypiąć łatkę, że jest na Ponidziu, bo to jest modne. Ponidzie stało się modne przez ostatnie, powiedzmy, 5 lat. Ilość osób, które tu przyjeżdża właśnie w te miejsca, typu Stradów i tym podobne, które można znaleźć w internecie, zbyt bardzo, że tak powiem, przejęły tą palmę pierwszeństwa w Ponidziu, a tak naprawdę nikt nie przyjeżdża pod rzekę Nidę, gdzie nazwa sama wskazuje Ponidzie. Niektórzy mogą nawet mówić o historycznych aspektach tej krainy, tylko wtedy jak chodzi historia i chodzi z geografia, no to Ponidzie może być bardzo wielkie.
0: My nie skupiajmy się przynajmniej w tej rozmowie naszej dzisiejszej, bo pewnie o Ponidziu jeszcze nie raz będziemy rozmawiać na tych aspektach historycznych, tylko skupmy się na tym, co jednak według ciebie jest Ponidziem. Odnośnie tej definicji, o której powiedziałeś, to ja właśnie, kiedy mówiłeś, wpisałem sobie w Google'ach, cóż to jest Ponidzie i proszę bardzo, region położony w województwie świętokrzyskim na terenie Niecki Nidziańskiej nad środkową i dolną Nidą, od Chęcin po Nowy Korczyn. Taka jest definicja internetowa. Czy się z nią zgadzamy, czy się nie zgadzamy, to jest już kwestia wtórna. Ja chciałbym, żebyśmy dziś skupili się nad tym, dlaczego to twoje Ponidzie jest takie wyjątkowe. Dlaczego Ponidzie warto uwieczniać na fotografiach? Dlaczego te twoje krajobrazy Ponidzia są tak piękne i gdzie zrobić na Ponidziu najlepsze zdjęcie?
7: Biegiem czasu, jak żyję i mieszkam w tym rejonie, to po prostu postaram się go poznawać z każdym okiem bardziej, z każdym okiem szerzej, z każdym okiem inaczej. Są miejsca, które odwiedzam chętnie kilka razy w ciągu roku, kilka razy w ciągu nawet tygodnia, żeby sprawdzić, jak to wszystko tam, powiedzmy, dogrywa i wszystko ładnie rośnie. Ale generalnie Ponidzie to jest taki region, który powinno się zwiedzać nie długimi szlakami, tylko tak bocznymi ścieżkami, bo zazwyczaj za zakrętem czeka właśnie jakiś ładny kart, jakiś ładny krajobraz, jakaś ładna dolina, czy kawałek, powiedzmy, takiego pola z tym lasu, który tworzy jakąś tam spójną koncepcję do kadru. I to wszystko, które, te wszystkie miejsca, które odwiedzam w ciągu całego roku, powodują to, że praktycznie będę jestem w stanie określić, o jakiej porze dnia, porze roku to miejsce będzie fajnie wyglądało, więc ta mapa, którą mam w głowie, którą też mam na sobie na Google Maps, to zapisano, żeby trafić te miejsca, powoduje to, że praktycznie przez cały rok wiem, gdzie się zjawić, wiem, gdzie to robić, gdzie zdjęcie. Ale często jest to tak, że większość tych czasów po prostu ten kadr później buduje się w głowie, rodzi i się tworzy i po prostu doglądam, czy to jest ten moment, żeby to uwiecznić, czy po prostu poczekać jeszcze sobie na lepszy moment, czy na zimę, czy na jesień, czy na inną porę roku. i wtedy po prostu decydować o uwiecznieniu tego miejsca w tym moim kadrze.
0: No właśnie, bo przecież to też jest tak, że jeżeli byśmy robili zdjęcie tego samego obiektu, tego samego krajobrazu o różnych porach dnia, o różnych porach roku, to ono za każdym razem wyjdzie nam inne, prawda? Ja na fotografii zbytnio się nie znam, ale tak przynajmniej mi się wydaje.
7: To znaczy, bo masz sporo racji, ponieważ słońce operuje przez cały dzień pod innym kątem. Co minuta ten kąt się zmienia, więc te promienie światła powodują cienie, które dodają uroku, doświetlają lub zaciemniają scenę, dochodzą jeszcze do tego chmury, dochodzi do tego jeszcze pora roku, czyli to jesień, bo to jest schodzi niżej i zima już praktycznie jest nad horyzontem tych cieni więcej. A więc każda z tych pół roku ma swoje plusy i minusy i takie teren, który ja chętnie tego wiedzam, o którym dzisiaj rozmawiamy, też ma swoje plusy i minusy, bo nie każdy teren da się zrobić zawsze, nie każdy teren da się zrobić latem, nie każdy teren da się zrobić zimę, więc to wszystko po prostu jest taka, powiedzmy, strategia walczenia w głowie, układanie sobie kadru koncepcji. Czasem się dzieje coś z przypadku, że praktycznie jadąc przez drogę, ewentualnie będąc w pracy, lecę dronem, czy skoczę na dosłownie pół godziny, żeby to wywiecznić, ale większość kadrów staram się po prostu ułożyć sobie w głowie i to wszystko jest planowane przed tym, jak to sobie robię zdjęcie, więc każda pora dnia jest dobra, ale nie do każdego miejsca.
0: Ja nie wiem, czy powinienem cię o to zapytać, bo to być może jest troszeczkę tak jak z wędkarzami, że oni nie zdradzają swoich miejscówek i tych metod na wyłowienie takiej ryby, no ale jednak to porównanie przyszło mi do głowy z powodu tej meandrującej po poniedziu Nidy. Czy ty możesz zdradzić nam jakieś takie miejscówki, pewniaki, gdzie te foty zawsze wyjdą po prostu perfekcyjnie?
7: Pytasz o meandry, czy pytasz ogólnie o Ponidzie?
0: A ty już widzę, próbujesz się wykręcić z odpowiedzi. Pytam ogólnie o Ponidzie, ale o meandry też możemy zahaczyć.
7: Generalnie z miejscówkami jest tak, jak każdy szanujący fotograf trzyma je dla siebie, ponieważ wie, co to znaczy, jeżeli jakiegoś tam wirtualnego kopa w social mediach i nagle się okaże, że pole, które było ładną trawą, która jest, powiedzmy, na poniżej jest dużo traw ksotermicznych, zostanie po prostu zadeptana. Ewentualnie zbiory będą mu deptane, żeby dotrzeć do pewnego miejsca, żeby zrobić to pewne zdjęcie. Więc ja w racji zachowawczej po prostu zachowuję wirtualnie dla siebie, ale tak ogólnodostępne, które nikomu nie będą, tak powiem, stworzyć problemów, jeżeli chodzi właśnie o uprawy, czy podobne rzeczy, czy rezerwaty, to są, tak jak już wspomniałeś, meandry, mamy takie trzy w okolicy, które są dosyć ogólnodostępne i dosyć dobrze się prezentują, ale niestety tylko z drona, ponieważ to jest dosyć spory obszar, a ciężko z ziemi to zobaczyć. I zaczynając tutaj od kierunku północnego, to jest miejscowość Matkowice. Tam jest taka dosyć, bo tam jest mocno symetryczna wstęga, która ciągnie się do mostu na kolejki wąskotorowej.
0: No właśnie, tam w Motkowicach chyba jest ta stacja kolejki, prawda? Tam
7: w Motkowicach też, znaczy nie, w Motkowicach nie, tylko w Tawach jest. Ona się nazywa Motkowica, ale to jest tak naprawdę bardziej bliżej Staw, ale to jest ostatni odcinek, bo widzę, kolejka się tam nie jedzie, ponieważ te mosty są przed konserwacją, więc ten odcinek Stawy Mianowice jest po prostu wyłączony. No więc cisza, spokój, no i czasami słychać tylko pociąg, ale ten, który jeździ z tej strony SHR, przesiadkowy, jakoś tak, RKS. Drugą miejscówką na ten meandr jest miejscowość Pasturka koło Kluczowa. To jest część starego koryta rzeki oraz stare meandry oraz starorzecza. Z góry to bardzo ładnie widać na zdjęciach, gdzie praktycznie się zadawiają przez ilość samochodów albo namiotów, gdzie spędzają czas po południu albo wcześniej rano. I trzecim takim jeszcze rozlegniejszym terenem na meandrze to jest miejscowość za Wiślicą. Teraz zawsze mam problem, Cieszkowy czy Czarkowy. Obstawiam, że Czarkowy, bo Cieszkowy są bardziej w imieniu Tanocin. To od praktycznie Wiślicy do tej miejscowości jest dosyć spora meandrów, które też jest z tych targa.
0: A o fotografowaniu Ponidzia opowiadał Michał Janysty. Dziękujemy bardzo.
1: Radio Złote Przeboje 93 i 2 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje. This is your